Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: To jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: dawna, to wiem.
1: To było męskie granie, a teraz będzie męskie wzdychanie. Przepraszam, ale to tak, żeby nie osobiście dotyka.
2: Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Wam też jest przykro? I to na miarę lipy. To jest lipa, naprawdę konkret. Dua Lipa.
2: Ma męża.
1: No właśnie, już nigdy nie będziemy na nią patrzeć tak samo, ale będziemy jej słuchać dokładnie w tym samym nastroju.
3: RMF Max.
1: Tak brzmią mężatki.

0: Sorry papi, ale właśnie ta mamita podbija letnie playlisty. To jest Becky G, to jest Topic i to była nowość na antenie RMF Max.
1: Wszystkie mamity się ucieszą z tej wiadomości. Wróżka Zębuszka przyznała dzieciom podwyżkę.
0: Ale super.
1: Do tej pory za zęba było tak około 20 zł, a teraz 50, a może nawet i 100.
0: Także jak ktoś chciałby w pracy podwyżkę, to proszę szefowi pokazać ząbki.

0: Najbardziej pobudzająca playlista świata, taką macie tu w RMF Max.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca, dzisiaj imieniny obchodzą Erasm oraz Efrem.
0: To trochę nasze imieniny, bo Efrem to jest trochę jak RMF
1: Max.
0: Dzięki, wiadomości z regionu już teraz.
2: Czas na newsy. W skrócie, we Fleszu, RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Piłkarki Pogoni Szczecin wygrały u siebie ze Śląskiem Wrocław 1-0. To zwycięstwo zapewniło im wicemistrzostwo Polski w Ekstralidze na zakończenie sezonu. Drużyna zajęła drugie miejsce w tabeli po ostatnim meczu rozgrywek. Szczecinianki zakończyły sezon z sukcesem przed własną publicznością. To najlepszy wynik zespołu w krajowych rozgrywkach.
3: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Nasz reporter Dawid Siwek śledzi na bieżąco interwencje szczecińskiej policji. Powiedz, co tym razem się wydarzyło?
4: Ustalenia operacyjne policjantów doprowadziły ich do mieszkania w Szczecinie, którego lokator miał zajmować się rozprowadzaniem narkotyków. Gdy mundurowi pojawili się pod ustalonym adresem, najpierw postanowili porozmawiać z 45-latkiem, czy posiada nielegalne substancje. Mężczyzna wyraźnie się zdenerwował i kilka chwil później sam przyznał, że ukrył je w lodówce. Policjanci rzeczywiście znaleźli w niej woreczki, a w nich niemal 40 gramów białego proszku. Wstępne testy wykazały, że to amfetamina i mefedron, ale substancje zostaną szczegółowo zbadane. Z kolei 45-latek odpowie wkrótce za posiadanie narkotyków.
2: A teraz przenosimy się na szczecińską uczelnię. Uniwersytet Szczeciński chce wspierać studentów w zakresie psychologii.
5: My na co dzień obserwujemy, z czym zmagają się nasi studenci. Presja nauki, też ich osobiste problemy.
2: To była Agnieszka Lizek, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego.
5: Bardzo chcemy pomóc naszym studentom nie tylko właśnie w zdobywaniu wiedzy, ale także, żeby ten czas studiów był czasem dla nich przyjemnym, bezpiecznym i żeby byli zaopiekowani. Więc strona sygnał.edu.pl też jest właśnie takim miejscem, które skupia wszystkie dostępne formy pomocy. Tam są podane wszystkie namiary, telefony, kontakty do psychologów. Na pewno nasi studenci nie pozostają bez pomocy.
2: Sekcja Stop Hate skupia się na walce z hejtem i cyberprzemocą. W Szczecinie trwają wiosenne nasadzenia kwiatów na miejskich placach i skwerach. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach miasta posadzono aż 25 tysięcy ozdobnych roślin, które mają dodać kolorów i zadbać o estetykę przestrzeni. Kwiatowa aranżacja pojawiła się m.in. przy pomniku czynu Polaków oraz na bulwarach, gdzie ozdobne trawy maskują elektryczne skrzynki. W tym roku pracę rozpoczęto później, dopiero po zimnej zośce, ze względu na ograniczenia budżetowe. We Fleszu dobra wiadomość. Dla każdego, kto lubi chillować nad wodą, sezon kąpielowy na Arkonce w Szczecinie już trwa. Możecie dowoli korzystać z atrakcji. Jest tam siłownia pod chmurką, plac zabaw i oczywiście kąpielisko. Znajdą też coś dla siebie fani tenisa. Czekają na Was korty tenisowe. Możecie tam wpadać codziennie, bo właśnie każdego dnia kąpielisko będzie otwarte. Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku, a to oznacza, że możecie korzystać z sezonu kąpielowego. Zostańcie z RMF Max, mamy dla Was bieżące, lokalne newsy.

Niech ten wtorek rozpędzi się we właściwym rytmie. Na zegarach jest 6 po 8. Nie, jest 8 po 6. Tak jest, 8 po 6. Sprawdzam, czy nie śpicie, nie? Asia, Irek, zrobimy sobie dzisiaj fajny dzień.

0: puk, puk, łagodnym puk, puk, puk do waszych nieprzebudzonych serduszek. Dobijają się Justin Bieber, Nicki Minaj, Asia Mews, Irek Jakubek. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polsko.
1: Maja Chwalińska.
0: No brawo.
1: Nasze nowe dobro narodowe.
0: Brawo, Majeczka, cudownie.
1: Maja jutro walczyć będzie w ćwierćfinale w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa o półfinał. I to może być historyczny dla niej wyczyn, jeżeli chodzi o jej karierę sportową.
0: Częsta zmiana tempa w czasie gry. To jest jej sekret.
1: No i luz w nadgarstku, nie?
0: Dwie ważne rzeczy, których czuję, że używałem całe życie w niewłaściwym momencie. Bo jak już było po grze, to była częsta zmiana tempa. Szósta 12.

0: i kilometry uciekają we właściwym tempie. 20 minut po 6 to był rewelacyjny Gips i hity na maksa w RMF Max.
1: A my wiemy, co kierowcy lubią o tej porze, dlatego przynosimy te dobre wiadomości.
0: No, pustą i drogę.
1: To też jest taniej na stacjach benzynowych. Benzyna poniżej szóstki, a konkretnie 5,95 za benzynkę i 6,26 za dieselkę.
0: Proszę teraz pogłaskać po kierownicy swojego przyjaciela czterokołowego, bo my od wczoraj z moim mamy ciche dni.
1: Ojej, a co się stało?
0: Co tak żresz? Co tak żresz jak świnia? W tych okolicznościach możesz sobie jeszcze nałożyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Rozum mi serce.
11: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland. I po reklamie.

0: Skoro hity na Maxa grają od samego rana, no to Ava Max oczywiście musiała się w ten trend wpisać i dlatego też gra w Maxie.
1: 28 minut przed godziną 7, świetne wiadomości dla wszystkich truskawkożerców.
0: Słuchajcie, jest nowy sposób na przechowywanie truskawek tak, żeby były świeże nawet przez 2 tygodnie. Patent jest prosty. Przynosicie truskawkę do domu, nie myjecie, nie urywacie tego zielonego od góry. Wsadzacie truskawkę do słoika, zakręcamy słoik do lodówki i działa.
1: Ja mam taki słoik w brzuchu.
0: Ale jesz z szypułką?
1: Czego i wam życzę. A czasem się zdarzyło, jak są naprawdę dobre, po co marnować czas na skubanie.

0: Ja ci nie powiem, sorry. Ray, where is my husband? W naszym klubie lojalność to jest podstawowa zasada. 20 minut i godzina 7.
1: Właśnie są dwie, albo śpi, albo tu, siedzi w łazience.
0: Tu RMFAX. Jak ty nas dobrze znasz, Asia.
1: Wiem.
0: Hello. Oj, to jeszcze powiedz mi, kiedy wyjdzie, nie? Bo już tam siedzi i siedzi.
1: Pukaj mocniej.
0: A tu 7 za 20.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Nawet jedna drzemka za dużo nie powoduje, że zaśpisz, bo masz RMF Max i siłę hitów na maksa.
1: Skoro...
0: 10 minut, przepraszam. Jeszcze nie
1: mów,
0: skoro,
1: no,
0: bo ludzie czekają, która jest godzina.
1: No
0: się
1: to
0: spieszą.
1: Powiedz.
0: Nie powiem. Dobra, powiem. 7:50.
1: Skoro mamy opcję wakacje.
0: Jest.
1: Jak słyszycie. To zagrajmy w grę.
0: No.
1: Powiedz mi, gdzie jedziesz na wakacje, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jezu, ja morze bardziej lubię.
1: A widzisz, okazuje się, że według badań ci, którzy wolą morze, to lubią ludzi, a ci, którzy wybierają odpoczynek w górach, to jednak wolą być w samotności.
0: Najgorzej, jak ci, co lubią ludzi, to pojadą w góry, a ci, co znają samotność, to wybiorą się nad Bałtyk.
1: Ojej.
0: Tak, ale ja wiem, jak ich pojednać.
1: Tak?
0: Przekażcie sobie gofra pokoju. No, po prostu.

0: Wszystkie Super Girls i Super Boys za 3 minuty o 7 mamy dla was w RMF Max Nowy Flash.
1: Uważajcie, na trasach pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem są utrudnienia. Do tego jeszcze A2 w Wielkopolsce czekają poranne kłopoty. Ale my wiemy, gdzie dzieją się sprawy, o których koniecznie powinniście wiedzieć. Dlatego zostańcie z Flashem RMF Max. Będzie za 4 minuty punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: No.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że u nas czas na najnowsze informacje. Anka Kiemystowicz, zapraszam na flash. A na początek bilans kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W całym kraju tej nocy zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 90 zostało rannych, informują ukraińskie władze. Rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy doszło do pożarów w budynkach mieszkalnych. Zawaliły się też elementy 9-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą być ludzie, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. A w związku z tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już jednak o zakończeniu działań.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz w skrócie o tym, co dzieje się na drogach i od razu ostrzegamy kierowców w Małopolsce przed utrudnieniami na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki. Na czas pracy służb droga została zablokowana. W Wielkopolsce z kolei problemy na A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji auta z dzikiem. Blokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom. Na nadchodzący długi weekend policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
2: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
1: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na koniec Kraków. Ulicami miasta w sobotę przejdzie wielka parada smoków.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają.
1: Tyle dyrektor krakowskiego Teatru Groteska, Karol Suszczyński.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Wiadomość numer jeden w świecie sportu to historyczny sukces naszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
4: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: O półfinał French Open Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Teraz koszykówka. Zawodnicy Legii pokonali Dziki Warszawa i awansowali do finału Orlen Basket Ligi, w którym czeka już na nich Zastal Zielona Góra. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. Dziś półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drugim zespołem Śląska Wrocław, a Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz.

0: Co czeka nas dziś w pogodzie? Przede wszystkim zmienne zachmurzenie. W większości regionów to oznacza mieszankę chmur, przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w centrum i całej wschodniej połowie kraju, a miejscami niewykluczone są też burze. Na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tam gdzie pojawią się burze, silniejszy.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
2: Są hity na maksa, dla których ludzie robią głośniej. To właśnie on.

0: zawsze na maksa. Pitbull i Chris Brown w RMF Max. Hity na maksa grają doskonale, także we wtorkowy poranek.
1: O 7.11, a teraz temat, który rozgrzewa całą Polskę. Jak to mówi Skolim, emerytura artystów. Kolejna grupa z dopłatami do emerytur. Jest pomysł, by oprócz ludzi sztuki wsparcie do emerytury dostawali również architekci.
0: Znaczy wsparcie z naszych pieniędzy, no, tak? Z naszych podatków.
1: Asia, ale ja bym się nie martwił.
0: Nie?
1: Bo wszyscy jesteśmy trochę architektami. Będziemy mieli wysoką emeryturę.
0: Co? Kiedy?
1: Jak sobie ją narysujemy, nie? Tak się śmieję.

0: wszystkich spóźnionych pociesza Kesha. Bab Sinclair przed momentem wystąpili w RMF Max. To są hity na maksa. Jest od razu fajniejszy wtorek. 7:20.
1: I 3 stóweczki do tego fajnego wtorku chcemy wam jeszcze dorzucić od RMF Max. Już je przygotowaliśmy.
0: A dzisiaj się różnie dzieje w Polsce, więc dzisiaj szczególnie bądźcie naszymi oczami. Szczególnie teraz nam powiedzcie, co za waszymi oknami. Ej.
1: Bo u nas jest mgła i niewiele widać, więc musimy wykorzystać wasze oczy SMS-owo pod 3001. Bez żadnych ekstra kosztów. Piszcie, co u was za oknem.
0: A u nas mgła, ale najważniejsze, że samoloty latają. 21 minut po godzinie 7. Wiadomość wysłana na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny. Terry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
2: To w wakacje przede wszystkim, a po drodze...

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne

0: regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bądź MediaExpert, taniej masz.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: jest bocian na jednej nodze, jest pomarańczowa kontrolka, check engine od silnika Kaśki, 7:30, takie rzeczy teraz przed waszymi oczami.
1: Jest też dużo słońca za oknami, podobno gdzieś w Polsce.
0: I Baśka się spóźnia.
1: I Ania.
0: Cześć Ania, siemano rano, witaj o 7:30 na antenie RMF Max. Co u ciebie za oknem, królowo?
2: U mnie w tym momencie gołąb na parapecie.
0: Co, przepraszam?
2: Gołąb na parapecie.
0: O, życzymy, żeby za chwilę oprócz gołębia były także 300.
1: Mamy je dla ciebie i zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę, bo dzisiaj jedziemy do miasta, które jest najbardziej dumne ze wszystkich polskich miast.
0: Tak.
1: Czyli do Dąbrowy Górniczej.
0: Bo z Dąbrowy Górniczej pochodzi Maja Chwalińska.
1: I pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej do Dąbrowy, Aśka czy Irek. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobre odpowiedzi dostajesz, kasę złe tracisz.
0: A emocje jeszcze większe niż w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Ja do Dąbrowy Górniczej, miasta Maji Chwalińskiej, jadę z Chwali Bogowic.
1: A ja jadę z Chwałowic.
0: Chwałowic.
1: I kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
3: Asia.
1: Irek. Dobrze!
0: Ania, Irek!
1: 300 wyobronione, Anka, jedziemy dalej. Ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wygranki.
0: Z Wygranki.
1: Bo tylko taki scenariusz przewidujemy.
0: A ja z radości! Z radości.
1: Kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej?
2: Aśka.
1: Ojnie. Tym razem Irek.
0: I nie tylko Irkowi, ale i Ani jest teraz przykro. Na szczęście jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wiktorii.
1: A ja do Dąbrowy jadę z miejsca największej polskiej chwały, czyli z Grunwaldu. Ania, kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Ja czy Irek, no.
2: Irek.
1: Dobrze, brawo.
0: 200 dla ciebie, no pięknie. Czy gołąb coś zagruchał na tę okoliczność, czy...
2: Odleciał.
0: Odleciał. No, to...

0: oddaliby wszystko. 19 minut i godzina 8. To jest RMF Max, hity na maksa, u nas nieustająco.
1: Mamy nowość, nowość w kategorii truskawka od rolnika. Taki truskawkowy drive-thru.
0: A tak jak w Maczku, dokładnie, podjeżdżasz, zamawiasz?
1: Tak, to działa. Ale podjeżdżasz fajnie pod pana rolnika na straganik, otwierasz okno, aha, pan podaje ci koszyk, ty zbliżasz, aha, swoją kartę, pik i już.
0: I naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie takie rzeczy?
1: No na zachodzie na razie u sąsiadów.
0: To u nas się nie przyjmie, bo kupowanie truskawek z pominięciem etapu gmerania w koszyku jest bez sensu, nie? Jak to pani mi taki dała niedojrzałe, nie? Tamtemu z tyłu niech pani to tak niedojrzałe. Ja sobie wybiorę, nie? Elegancko. 8:19.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Czy wy już słyszeliście o tym, jak łatwo w RMF Max wygrać bardzo konkretne pieniądze?
1: Konkretne, to znaczy coś pomiędzy 14 470, bo to za mało.
0: A 14 488.
1: Bo to za dużo. Pomiędzy jest kwota, którą dla was przygotowaliśmy. Jak traficie we właściwą kwotę, te pieniądze są wasze.
0: I teraz uwaga, runda super okazji, żeby było łatwiej wstrzelić się, wytypować i wejść do finału.
1: Razy 313. Właśnie teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie, dlatego ślijcie hasło MAX pod 7327 w tym momencie.
0: Ludzie, runda super okazji nie trwa wiecznie. MAX 7327 właśnie teraz.

0: Kalifornia w głośniku, a wszystkie ważne sprawy, które dzieją się blisko nas we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 60C oraz na 62C na Mazowszu.
0: Na Mazowszu Małopolska, tu trasa numer
1: 75.
0: Dziękuję bardzo. Utrudnienia powypadkowe w Czchowie między Nowym Sączem, Krakowem, utrudnienia, a więcej o tym za parę chwil.
2: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: O 8 w RMF Max czas na najnowszy flash. Anka Kiemystowicz, witam Was ponownie i zapraszam. A flash o 8 zaczynamy od najnowszego bilansu ofiar ataków Rosji na Ukrainę. Liczba osób rannych wzrosła do ponad 100. Ofiar śmiertelnych jest co najmniej 9, informują ukraińskie władze. Przypomnijmy, w nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów, Charków, a także Dniepr. Według najnowszych informacji o poranku w stolicy Ukrainy znów było słychać wybuchy.
0: To jest RMF Max.
1: O poranku jesteśmy z Wami na drogach. Bus i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 60 Ciechanów-Maków-Mazowiecki. Droga została zablokowana. Na Mazowszu utrudnienia też na 62 Płock, Nowy Dwór Mazowiecki. Niedaleko Wyszogrodu doszło do wypadku dwóch busów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A w Małopolsce na trasie Kraków-Nowy Sącz około 6 rano zderzyły się dwie osobówki. Jak Wam mówiliśmy godzinę temu, na czas pracy służb droga została zablokowana. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Zapłacimy maksymalnie 5,95 za litr 95 i 6,26 za litr oleju napędowego. A u nas teraz w skrócie kolejne tematy. Strażakom udało się opanować pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
2: Żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
1: Przyznaje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy się liczyć z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
3: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
1: Tyle Jarosław Sadowski z Rankomatu, a już teraz czas na sport.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Za naszą tenisistką historyczny sukces. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris 6-3, 6-2.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Przypomnijmy krótko, w półfinale rywalką Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tyle Paryż, teraz Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polki w pierwszym meczu pokonały Madagaskar, w drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami. Jutro przed nimi kolejne dwa mecze.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Pora sprawdzić, co dziś w pogodzie. Najpierw temperatura. Dziś w tych najcieplejszych godzinach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Poza tym zmienne zachmurzenie. W większości regionów przebije się słońce, a przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać lokalnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe są również burze. Tam, gdzie pojawią się burzowe chmury, wiatr może się rozpędzać do 60 km na godzinę.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
5: 4:30 po 8:00.

0: pięknie, że najlepiej o poranku gra RMF Max. Ina poleciała z głośnika, jest już miło, bardziej niż miło, o 8.11.
1: I jest też temat, którym żyje ostatnio cała Polska, emerytury dla artystów. Skolim się wypowiedział w temacie tych dopłat z budżetu.
0: Ty mówisz Skolim, ja od razu ci gram piosenkę.
1: No generalnie Skolimowi pomysł się bardzo nie podoba.
0: Nie podoba? Generalnie my podobnie przyjrzeliśmy się sprawie równie uważnie.

0: Wielki Khalid w RMF Max o poranku brzmią prawie tak dobrze jak 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki.
1: Och tak, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, to dzisiaj trzeba się zmienić. Trzeba się zmienić w coś, co waży 56 gramów, ma 6,5 centymetra średnicy, a jak to się zrzuci na betonowe podłoże z 2,5 metra, to się odbijacie na 135 centymetrów.
0: Dzisiaj jesteście piłeczką tenisową, którą z prędkością 100 km na godzinę odbija na korcie Maja Chwalińska.
1: Chwalińska. I dzisiaj ta piłeczka niech wydaje odgłosy na messengerze RMF Max, który już czeka na wasze tenisowe głosóweczki. Pamiętajcie, jesteście szczęśliwą piłeczką tenisową, która da Maj półfinał, bo jutro Majeczka, nasza kochana, gra w ćwierćfinale.
0: Nagrywacie głosóweczkę, wysyłacie ją na naszego maksowego messengera, a potem 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: W reklamach samochodu.
2: Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: A polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: mass.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Panie kapitanie, wykryliśmy jakiś nieznany obiekt na naszych radarach. Robi takie...
3: I od razu słychać, że Paweł jest radosną piłeczką odbijaną przez Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa.
4: Wesołego tenisa grają też Dominik i Rafał.
3: O tak. Słychać, że to naprawdę wielki tenis. 27 minut przed godziną 9. 4 wejściówki do Energylandii, będąc najbardziej radosną ze wszystkich głosówkowych piłeczek tenisowych, zgarnia Kamil.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: I ja chcę słyszeć jutro taką piłeczkę tenisową. Maja Chwalińska, pierwszą Polką, jedyną, ale niech zrobi.
4: W tej edycji jest pierwszą, jedyną.

0: Beauty and the Beast. To jest numer o tobie i twoim szefie. 20 minut przed godziną 9. Jeżeli pasuje...
1: Nie wnikajmy, kto jest Beauty and the Beast.
0: Oczywiście. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest dzień, w którym rząd zajmie się telefonami komórkowymi i nie swoimi telefonami komórkowymi na posiedzeniu się będzie zajmował, nie scrollował, tylko będzie się zajmował telefonami komórkowymi uczniów w szkołach.
1: Tak, bo pomysł jest taki, żeby dzisiaj przegłosować przepisy, które zabraniają korzystania ze smartfonów zarówno na przerwach, jak i na lekcjach.
0: Oto się wiele zmieni w szkole, bo nauczyciele będą mieli trudniej. Trzeba będzie się zajmować dziećmi, nie? To nie jest takie proste. Nie? No, Asia, to będzie poważna reforma. Reklama. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Cherry Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Cherry.polmotor.pl.
10: I po reklamie.

0: Disco, poranna playlista jest właśnie u nas w RMF Max. Słychać to na każdym kroku, lecą wasze ulubione hity na maksa.
1: W tym roku, wyobraźcie sobie, prawie o połowę więcej ludzi pojedzie na długi czerwcowy weekend, czyli na czerwcówkę, niż pojechało w ubiegłym roku.
0: A to dlatego, że majówka w tym roku jest zupełnie inna niż majówka ubiegłoroczna. Bo w zeszłym roku wszystkie pieniądze na czerwcówkę wydaliśmy w majówkę, bo była trochę dłuższa. W tym roku się niefartownie się ułożyła. Dziękujemy panu kalendarzowi, bo i pogoda będzie trochę lepsza.

0: Daddy Yankee, Snow, w RMF Max, 5 minut i 9.
1: Dużo zmian dla kierowców w temacie mandatów i punktów karnych. Ważne informacje będą we Fleszu o 9.
0: Koniecznie zostańcie na szczegóły. Będziemy słuchać.
2: Reklama. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Dziewiąta, czas na poranny flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska, to są newsy w skrócie. Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
2: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
3: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
2: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi.
1: Punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaliśmy je za używanie telefonu podczas jazdy. Dodaje Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Czy sieć szczecińskich bibliotek czeka duża reorganizacja? Jest taki pomysł, a przygotowała go dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4: To jest sieć, która powstała kilkadziesiąt lat temu. Musimy ją ciągle dostosowywać do zmieniających się warunków, bo jak wszyscy się orientujemy, powstają nowe osiedla. Część osób się przeprowadza z miejsc, w których mieszkali, znajdują nowe lokale, więc w jednym miejscu tych czytelników już nie ma, bo się wyprowadzili. W innych przybyło ich bardzo dużo i z kolei nie mają biblioteki. No.
1: Funkcję 5 lokali z Prawobrzeża miałaby przejąć powstająca tam mediateka, dodał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Marcinowski. Kierowcy, uwaga, bo ulica Emilii Plater w Szczecinie wciąż jest nieprzejezdna.
5: Tuż po rozpoczęciu prac związanych z przebudową ulicy Emilii Plater, drogowcy pod jezdnią zauważyli dużą, pustą przestrzeń oraz nieszczelny kanał ogólnospławny. To spowodowało, że dla bezpieczeństwa i wbrew planowanej tymczasowej organizacji ruchu, całkowicie zamknięto ulicę na odcinku od Miedzianej do Firlika. W najbliższych dniach to miejsce będzie sprawdzane m.in. przez ekipę techniczną z WIK-u. No i jeżeli będzie możliwe zapewnienie częściowej przejezdności, to ulica Emilii Plater zostanie znów odblokowana, choć nie w pełni. Do tego czasu autobusy linii 53 i 67 dalej będą kursowały objazdem przez 1 maja.
1: Relacjonował Dawid Siwek. Szybko jeszcze sprawdzamy korki w Szczecinie. Wolno jedziecie na Szarych Szeregów. Uwaga na rondzie Portowców i Wyszyńskiego. I na koniec krótko coś dla tych, którzy uwielbiają podróżować. Jak właśnie się dowiedzieliśmy, będzie więcej pociągów na wakacje. Od 14 czerwca w życie wchodzi nowy letni rozkład jazdy PKP Intercity. Mieszkańcy regionu zyskają m.in. drugą parę połączeń do Kołobrzegu oraz Pendolino z Zakopanego do Kołobrzegu, które zatrzyma się w największych miastach kraju. Wydłużone zostanie też połączenie Pendolino z Warszawy do Świnoujścia. Pierwszy kurs już 26 czerwca. Dziś od samego rana przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Mamy sporo słońca, a już za moment w RMF Max sprawdzona i aktualna prognoza pogody.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Dzisiaj mamy około 16 stopni o poranku na termometrach w Szczecinie, no ale temperatura wzrośnie dzisiaj nawet do 25 kresek. Będzie zachmurzenie, ale też i sporo słońca dzisiaj w Szczecinie, raczej bez opadów. Opady mają pojawić się jutro, w środę 20 stopni w Szczecinie, przelotne opady deszczu, więc jutro rano warto wziąć ze sobą parasolkę do plecaka czy do torebki. No a nadchodzący długi weekend to od 19 do 22 stopni w Szczecinie i pogoda w kratkę.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Mamy dla Was specjalną promocję na czerwcówkę. To jest taka promka 10 plus 10 gratis.
7: Słuchasz 10 hitów i na 10 kolejnych zostajesz z nami.
6: Tak to właśnie mamy. Asia Meus, Irek Jakubek. To będzie super wtorek, bo jutro piątek.
7: Tak!

0: Są takie numery, że jak się je już raz usłyszy i wpadną w ucho, to zostają z nami. No pewnie do końca wakacji. Nowy Wiz Khalifa w Byle do obiadu. Dzień dobry, Karola Kowalska. Do 13 sprawdzamy, co tam w mieście.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
6: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Skocz ze mną do pajęczej sieci.
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby gór izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.

Hunter X i numer Golden. Ostatnio go jakoś tak nie słyszałam, to pomyślałam, że zagramy w RMF Max. Ja uwielbiam. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Przed długim weekendem, no chyba można to już otwarcie powiedzieć, że jesteśmy przed długim weekendem i teraz pytanie, co przed tym długim weekendem zamierzamy z czasem zrobić? No i przede wszystkim, co zamierzamy zrobić w długi czerwcowy weekend? I to jest taki naprawdę niczego sobie ten weekend, słuchajcie. Majówka nam może nie wyszła, ale długi weekend, no już można sobie jakoś solidnie zorganizować. Dlatego zostańcie z nami, jeśli szukacie pomysłu na to, co zrobić, gdzie się wybrać, jednocześnie nie ruszając się z domu, no to jesteście w dobrych rękach, bo tutaj wiem wszystko na temat tego, co w okolicy będzie działo się w ten długi czerwcowy weekend. Kto zostaje w pracy ten w piątek, ten też na pewno coś dla siebie znajdzie, bo dzieje się bardzo dużo. Zostańcie z nami po pomysły na czerwcówkę i te najważniejsze informacje z okolicy.

0: Na rano numer najlepszy na świecie, Anima i Beautiful w byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. No i nie da się ukryć, że tydzień jest niczego sobie. Wczoraj mieliśmy tydzień dziecka, jutro po południu zacznie się długi weekend, więc no jeżeli byliśmy wszyscy grzeczni, to zasługujemy totalnie na grilla i na taką labę, która potrwa aż do niedzieli. Pytanie, czy 3,69 na grillu coś zmieni, prawda? No niewiele. Za to dzisiaj w zabawie za dużo, za mało może zmienić wszystko, bo za taką kwotę do tej zabawy właśnie wchodzicie, wysyłając SMS-em hasło MAX na 7327 albo przez rmfmax.pl można również wskoczyć 14 tysięcy i to ponad na długi weekend do zgarnięcia. Już dzisiaj ślij MAX na 7327 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł. To za mało.
4: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
19: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
16: Dzisiaj mamy około 16 stopni o poranku na termometrach w Szczecinie, no ale temperatura wzrośnie dzisiaj nawet do 25 kresek. Będzie zachmurzenie, ale też i sporo słońca dzisiaj w Szczecinie, raczej bez opadów. Opady mają pojawić się jutro, w środę 20 stopni w Szczecinie, przelotne opady deszczu, więc jutro rano warto wziąć ze sobą parasolkę do plecaka czy do torebki. No a nadchodzący długi weekend to od 19 do 22 stopni w Szczecinie i pogoda w kratkę.
2: RMF Max.
8: RMF Max Szczecin.

0: Dużo słońca, dużo radości od Bruna Marsa i Rose w Byle do obiadu w RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy. U nas pogodowo dzisiaj, słuchajcie, naprawdę przyjemnie. Za to po drugiej stronie Polski, oj, są ostrzeżenia od IMGW. Jeżeli chodzi o nasz długi weekend, po naszej stronie Polski to będzie naprawdę ciepło, momentami nawet gorąco i nie zabraknie też podobno burz, słuchajcie. Od 21 do momentami nawet 25 stopni. Taki jest plan na długi czerwcowy weekend i więcej o tym już za chwilę w najnowszym fleszu i prognozie pogody RMF Max, więc zostańcie z nami. Wszyscy przyjadą nad morze, wszyscy przyjadą na Pomorze, wszyscy przyjadą w naszą okolicę. No, a my taką pogodę mamy w długi weekend w domu. Zostańcie po szczegóły. A przed 10 u nas jeszcze między innymi nowość od Roxy Węgiel i White 2115 w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: No to jedziemy.
15: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: 10 na zegarach, to jest przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, zaczynamy. Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny. Waldemar Żurek złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego, za co śledczy ścigają Patryka Jakiego.
10: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowani swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
9: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
11: To jest RMF Max Szczecin.
9: Na Łącznej i Kormoranów w Szczecinie doszło do wypadku. Kierowcy, uważajcie, mogą występować jeszcze utrudnienia. Dwa zastępy Straży Pożarnej interweniowały po pożarze, do jakiego doszło o poranku w szpitalu na Pomorzanach.
12: Do zdarzenia doszło chwilą po godzinie 5 rano. Pacjent przebywający w izolatce izby przyjęć kliniki nefrologii wzniecił ogień dzięki szybkiej reakcji personelu, w tym ratownika medycznego będącego jednocześnie strażakiem. Pożar został natychmiast ugaszony i sytuację szybko opanowano.
9: Ogień pojawił się w jednej z sal chorych w izbie przyjęć kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych.
12: Jednak musieliśmy wezwać Państwową Straż Pożarną. W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17. Najważniejsze jest to, że nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby ewakuacji pacjentów.
9: Mówi rzecznik prasowy szpitala na Pomorzanach Mateusz Iżakowski. I zmieniamy temat. Krótko przypominamy, że lato zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że sezon na szczecińskich kąpieliskach rusza za 2 tygodnie. Najpopularniejsze miejsca to Dziewoklicz, Dąbie i Głębokie. Miasto kończy już przygotowania. Prowadzone są ostatnie prace konserwacyjne i porządkowe, a sanepid wkrótce rozpocznie badania jakości wody. Kąpieliska będą czynne do końca sierpnia. Jesteśmy na bieżąco z tym, co ważne w regionie. Zachodniopomorskie firmy mogą wesprzeć Polską Grupę Zbrojeniową w realizacji projektów w ramach programu SAFE.
13: To jest rok 2030. To oznacza, że musimy przyspieszyć, znajdując partnerów do tego, aby pomogły i Polskiej Grupie Zbrojeniowej, i innym firmom prywatnym w realizacji tych zamierzeń.
9: Mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek. Poszukiwani są partnerzy do realizacji zamówień na sprzęt wojskowy. To tyle w pigułce o tym, co w Szczecinie i regionie, a we fleszu o 11 powiemy, gdzie powstanie nowoczesne lądowisko dla śmigłowców LPR. Zostańcie z RMF Max. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Do 25 stopni dzisiaj, sporo zachmurzenia, ale też i sporo słońca. Trochę taka pogoda w kratkę, ale będzie ciepło, to jest dobra wiadomość. Totalnie na krótki rękawek. Środa to 20 stopni w naszym mieście i przelotne opady. W czwartek, piątek, sobotę i niedzielę od 19 do 22 stopni w Szczecinie. Początkowo w czwartek 22 stopnie, przejściowe zachmurzenie i sporo słońca, a w piątek ma popadać przelotnie deszcz i będzie ochłodzenie.
14: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
15: Jeśli u was podobnie jak u mnie, czyli tak, do kawy kolejka, do wody kolejka, to ja proponuję po prostu poczekać sobie w dobrym towarzystwie RMF Max i potańczyć może nawet trochę na korytarzu w pracy. Talk to you another to na początek, a za chwilę mega nuta, bo będzie numer Shot Sugar Babes About You Now, także zostańcie koniecznie, a kolejka w międzyczasie, czy to w pracy, czy to w sklepie, sama się rozładuje. Karola Kowalska z wami do 13 w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wow.
1: Tu zgadywać nie trzeba. Ja wam powiem, że to Bausa tak dobrze brzmi. Ale po południu w RMF Max będzie inna zgadywanka do odgarnięcia, bo cały czas zastanawiamy się, ile to może być. 14 474 zł, a może 14 080 zł? No nie wiem, no coś w tych okolicach to będzie, bo widełki już naprawdę są niewielkie, są naprawdę niewielkie możliwości i ktoś na pewno odgadnie, ile dokładnie pieniędzy mamy dla was na koncie. Może nawet dziś się uda, może to właśnie ktoś z was dzisiaj wygra. Jeśli podoba wam się taka perspektywa, to zapraszam SMS 7327, tu przysyłasz za 3,69 z VAT-em, no bo wiadomo, od samego zastanawiania się to kasy nie przybędzie, trzeba działać. Od teraz dodatkowo jest łatwiej, bo ja każde twoje zgłoszenie mnożę razy 300. 19 Ślimax na 7327 SMS-em albo wejdź do zabawy przez rmfmax.pl. Runda bonusowa trwa tylko 10 minut. RMF Max.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
6: W RMF Max, hit za hitem.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Nowa nuta od Gibbsa, Win, w byle do obiadu w połowie godziny 10. To najlepszy program do słuchania w pracy. Można głosować, słuchajcie. Ruszył ranking polskich plaż, który co roku wyróżnia te najpiękniejsze, najciekawsze plaże w naszym kraju. W tej 13. edycji rankingu nominowane miejsca walczą o głosy w 5 kategoriach. Między innymi najbardziej klimatyczna dzika plaża, plaża najbardziej tętniąca życiem, najpiękniejsza insta plaża, najpiękniejsza plaża dla aktywnych i najlepsza plaża dla rodzin. Także można głosować. Ranking polskich plaż już rusza. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że plaże województwa zachodniopomorskiego znowu znalazły się w gromie nominowanych w tym rankingu. Wśród wyróżnionych miejsc są m.in. Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Mielno, Ustronie Morskie czy Pobierowo. Także bardzo proszę, nie tylko trzymamy kciuki, ale też głosujemy. No bo gdzie są najlepsze plaże? No wiadomo, że u nas.

0: mama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Niskie ceny.

3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Do 25 stopni dzisiaj, sporo zachmurzenia, ale też i sporo słońca. Trochę taka pogoda w kratkę, ale będzie ciepło, to jest dobra wiadomość. Totalnie na krótki rękawek. Środa to 20 stopni w naszym mieście i przelotne opady. W czwartek, piątek, sobotę i niedzielę od 19 do 22 stopni w Szczecinie. Początkowo w czwartek 22 stopnie, przejściowe zachmurzenie i sporo słońca, a w piątek ma popadać przelotnie deszcz i będzie ochłodzenie.

Michael Marwan, Lewis i Ray Dalton dodają siły dzisiaj we wtorek w byle do obiadu w RMF Max. No bo wiadomo, wtorek to taki moment kryzysowy, no chyba, że przypomnę, że jutro się zaczyna długi weekend czerwcowy. To będzie już zdecydowanie lepiej. O filmowych między innymi propozycjach na ten długi weekend będę wam opowiadać tuż po godzinie 11, bo jest okazja wybrać się do kina nie tylko na nowości, także zostańcie z nami, jeśli macie ochotę właśnie w tym czasie sprawdzić, co tam słychać i widać na dużym ekranie. Modelki i Włodarski, ich nowe Lubię Cię jak lato, to już za moment w RMF Max. Max. A ja lubię cię jak lato, a...

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: I po reklamie.
14: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
14: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
16: Minęła 11. To jest przedpołudniowy flash w RMF Max Szczecin i najważniejsze informacje w skrócie. Monika Kołutowska. Obowiązkowo w kasku na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak od jutra będą musieli poruszać się ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca wyścigu pokoju 5 etapów w Giro d'Italia i lider Tour de France Lech Piasecki.
17: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny. Sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd. Oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
16: Zauważa Lech Piasecki.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
16: Nowy żłobek w Stargardzie już gotowy. Trwa wyposażenie placówki, która od września przyjmie 116 dzieci. Budynek powstał na osiedlu Zachód, tuż obok istniejącej leśnej polany. W ramach inwestycji odnowiono także plac zabaw, pojawiły się nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia. Po zakończeniu pracy w obu siedzibach żłobka na osiedlu Zachód będzie mogło uczęszczać ponad 200 dzieci. Jak zapowiadaliśmy wcześniej we Fleszu, rozpoczęła się budowa największego w kraju centrum zabiegowego dla dzieci. Nowoczesny obiekt powstaje przy szpitalu klinicznym przy Unii Lubelskiej. Znajdą się tam m.in. kliniki chirurgii onkologicznej, urologii, ortopedii, dziecięcy SOR i blok operacyjny, a na dachu budynku powstanie z kolei nowoczesne lądowisko dla śmigłowców LPR-u.
18: Czeka nas tak naprawdę zderzenie nauki i tego, co nauka daje, a więc najnowocześniejsze metody operacyjne, najnowocześniejsze metody leczenia wspomagającego, najnowocześniejsze metody opieki nad dziećmi, głównie w oddziale intensywnej terapii i nadzoru oraz poradnie wielospecjalistyczne, które będą tutaj temu całemu kompleksowi towarzyszyć.
16: Mówił profesor Tomasz Byrski, prorektor PUM do spraw klinicznych. A dziś nawet do 25 stopni w Szczecinie. To idealny moment na to, by wybrać się na Arkonkę.
19: Przygotowania do otwarcia
15: otwarcia Arkonki trwały jakiś czas, baseny zostały wyczyszczone, woda przebadana, a wszystkie urządzenia sprawdzone. Dlatego sezon kąpielowy w tym miejscu właśnie się rozpoczął, a na mieszkańców poza basenami czeka oczywiście stała baza atrakcji. Co do zmian, wzrósł limit wieku dzieci, które mogą wejść tam za darmo. Teraz obowiązuje on też 7-latków. Kolejne zmiany już w cenniku, bo bilety podrożały. Ulgowy z 13 na 14 zł, normalny z 26 na 28 zł. Więcej zapłacimy też za karnety, a Arkonka będzie czynna codziennie do końca wakacji.
16: Informował reporter RMF Max Dawid Siwek. Już za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Bądźcie z nami. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj mamy tutaj powody do zadowolenia, bo na termometrach nawet 25 stopni, więc mamy jeden dzień takiego fajnego ocieplenia, sporo słońca i bardzo taki ciepły, przyjemny wiosenny wiatr. Środa to już ochłodzenie, tutaj 20 stopni, przelotne opady deszczu w Szczecinie, a nadchodzący długi weekend okazuje się, że totalnie w kratkę od 19 do 22 stopni i będzie odrobina deszczu.
19: 11 to ja bym chciała zacząć, a na przykład z Justinem Bieberem. O, chcieć to móc. Justin Bieber, Nicki Minaj, tuż po 11 byle do obiadu Karola Kowalska. Witajcie, fajnie, że jesteście. Dawid Podsiadło u nas też już za moment, więc każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. To jest RMF Max.

0: Jeśli też tak macie, że robicie głośniej, jak leci Iben i ten numer, to bardzo dobrze, bo nie przegapicie tej możliwości, tego sposobu na zdobycie ponad 14 tysięcy złotych. Halo w RMF Max, to za nami. 14 tysięcy, no tutaj trochę okłamałam, bo jest tych pieniędzy jednak więcej. Tylko trzeba odgadnąć je dokładnie, żeby je zdobyć. To jest wasze zadanie na dzisiaj, na wtorek. Wtorek pełen możliwości, bo możliwe, że dzisiaj do kogoś z was zadzwonimy i możliwe, że to właśnie ty albo ty odgadniesz dokładnie tą kwotę, którą mamy na koncie. Uwaga, 14 470 zł to jest za mało. 14 480 zł to jest za dużo i tyle mogę podpowiedzieć. Zresztą, sorry, i tak więcej nic nie wiem. Sami widzicie, że jest już łatwo. Także ile dokładnie? Kto spróbuje? Daj znać, że chcesz spróbować. Prześlij hasło Max SMS-em na 73 27 za 369, żebyśmy mogli do ciebie oddzwonić. Max ślesz pod 73 27. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Przedpołudniowa kawa z RMF Max to smakuje najlepiej. Sabrina Carpenter i jej espresso zagrało przed chwilą w Byle do obiadów RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Obiecałam, że będzie dzisiaj dużo o kinie. W czerwcu Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez praktycznie cały miesiąc na dużym ekranie będzie okazja zobaczyć niezapomniane filmowe dzieła stworzone przez najwybitniejszych twórców, które dzisiaj są określane mianem klasyki kina. Do zobaczenia między innymi filmy Almodovara, między innymi Milczenie owiec do zobaczenia, ale nie tylko, bo będą też filmy chociażby Kieślowskiego czy Francisa Coppoli. Krótko mówiąc, do wyboru, do koloru, a dzisiaj pierwsza okazja, żeby zobaczyć prawdziwego klasyka, czyli film Cinema Paradiso. To o godzinie 19:00. Wpadajcie, to jest pierwszy tydzień pokazów w ramach szczecińskiego święta klasyki filmowej.

0: Dużo słońca w tym numerze. White 2115 i California Love w byle do obiadu. Za chwilę prognoza pogody, więc będziemy sprawdzać, czy w długi czerwcowy weekend również sporo słońca w naszej okolicy. Potem między innymi sentymentalne The Way I Are od Timbalanda zagra też jeszcze bardziej słoneczny numer Danza Kuduro w RMF Max. Już za moment, bądźcie z nami koniecznie. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal, razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: I po reklamie.
11: Playlista, co zrobić dzień.
12: Niech się dzieje.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
13: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj mamy tutaj powody do zadowolenia, bo na termometrach nawet 25 stopni, więc mamy jeden dzień takiego fajnego ocieplenia, sporo słońca i bardzo taki ciepły, przyjemny wiosenny wiatr. Środa to już ochłodzenie, tutaj 20 stopni i przelotne opady deszczu w Szczecinie, a nadchodzący długi weekend okazuje się, że totalnie w kratkę od 19 do 22 stopni i będzie odrobina deszczu.

Nie wiem, czy ten numer bardziej jest znany dlatego, że gra go i śpiewa Ed Sheeran, czy dlatego, że Ed Sheeran nagrał jego polską wersję z Łatwo Gangiem. Ed Sheeran za nami w Byle do Obiadu. Za chwilę nowa Olivia Rodrigo i numer Drop Dead. Będzie to też Christian Marci i numer Fast Cars Superstars, więc umówmy się, że gramy dobrze, naprawdę, przed godziną 12. Po 12 propozycje dla tych, którzy zostają na długi weekend czerwcowy w okolicy, zostają w domu, w mieście. Bardzo dobrze. Nie ma co wyjeżdżać, skoro tyle się u nas dzieje. Co dokładnie się dzieje i gdzie będzie można spędzić ten czas? O tym tuż po 12 tutaj w programie Byle do Obiadu w RMF Max. A to jest najlepszy program do słuchania w pracy we wtorek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
15: Minęło południe, Monika Kołutowska. To są najświeższe informacje we Fleszu RMF Max Szczecin. 300 tysięcy na koncie, czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe i jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
16: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
15: Ustalił Tomasz Skory.
1: To jest RMF Max Szczecin.
15: We Fleszu ważna informacja dla kierowców. Po południu ma zostać otwarta ulica Emilii Plater. Przypomnijmy, że ulica została całkowicie zamknięta. Powstało zapadlisko, a uszczelki na połączeniach rur wygryzły szczury. Trwa naprawianie uszkodzeń. Z konta zniknęło ponad 700 tysięcy złotych. O głośnej sprawie w Szczecinie już teraz Dawid Siwek.
6: Agnieszka M. była księgową w tramwajach szczecińskich i obsługiwała pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak się okazało, razem z córką podrabiały wnioski o pożyczki, likwidację wkładu czy świadczenia pośmiertne. Pieniądze trafiały na konta córki i męża księgowej, po czym były wypłacane. Agnieszka i Klaudia M. usłyszały zarzuty niekorzystnego rozporządzania mieniem i prania brudnych pieniędzy, a starsza z nich jest też oskarżona o nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obie kobiety nie były wcześniej karane i przyznały się do winy. Córce grozi teraz 8, a matce 10 lat więzienia.
15: W Miejskiej Bibliotece Publicznej szykują się zmiany, o których krótko mówi właśnie dyrektor Krzysztof Marcinowski.
9: W tych najsłabszych, najrzadziej odwiedzanych bywa, że mamy od 4 do 5 czytelników dziennie, a biblioteka jest czynna 8 godzin.
15: Jest taki pomysł, by z Lewobrzeża zniknęły filie biblioteki przy Narutowicza 9 maja i na osiedlu Książąt Pomorskich. Decyzja o zamknięciach jeszcze nie zapadła, a łosie z cmentarza centralnego, sprytniejsze od człowieka, nie udało się odłowić zwierząt widzianych na największej szczecińskiej nekropolii.
17: Te działania zostały zawieszone przez łowczych. Z informacji, które nam przekazano, wynika, że jedno ze zwierząt już w piątek samo opuściło teren cmentarza. Natomiast drugie, ostatni raz tak naprawdę widziane było również w piątek po południu.
15: Nietypowi goście zostali tam zauważeni jeszcze przed minionym weekendem. Ich poszukiwania trwały wiele godzin. Mówiła naszemu reporterowi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Teraz już wszystkie bramy na cmentarz centralny są ponownie otwarte i nie ma ograniczeń we wjeździe na jego teren. A za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Bądźcie z nami. Pogodowo w Szczecinie całkiem przyjemnie, delikatny taki letni, wiosenny wiatr i sporo słońca. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne to taki must have w naszym mieście. No i przypominamy, że jeśli chcecie skorzystać z pogody, to możecie wybrać się na przykład na Arkonkę czy nad Jezioro Głębokie. Korzystajcie, bo jutro ochłodzenie 20 stopni, będzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Czwartek to 22 stopnie i tutaj też może popadać.
18: Czyli co, wygląda na to, że to lato jakoś do nas nie może dotrzeć. Za to cztery pory roku, wszystkie cztery ma dla nas Wiktor Waligura i ten numer zaczyna popołudnie w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

To zdecydowanie jeden z chyba z ulubionych numerów nas wszystkich tegorocznej wiosny. Dracula i Tame Impala w byle do obiadu w RMF Max po 12. No to teraz dla równowagi zagramy coś, co już kiedyś było naszym ulubionym numerem. Było i chyba nigdy nie przestało. Bomb Funk MCs w byle do obiadu w RMF Max. Dajcie głos.

0: Damiano Dawid po 12 w RMF Max. Jutro startuje długi weekend czerwcowy. No i teraz pytanie, czy na ten długi weekend czerwcowy to my chcemy gdzieś jechać? Albo chcemy przynajmniej mieć kasę, żeby to rozważyć? Tak? No to zapraszam na rmfmax.pl. Tutaj wchodzisz, tutaj się zgłaszasz po kasę. Jakaś ta kasa na pewno do ciebie trafi, gdy do ciebie zadzwonimy. rmfmax.pl. Za dużo, za mało. Zabawa i ostatni, no przedostatni finał przed weekendem czeka na ciebie. rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Płynu.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już diś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
18: Rządzimy hitami od zawsze.
19: Tak się gra.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Save My Love, czyli Kygo w byle do obiadu w RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy. Bob Sinclair i jego nowość Skyzen już za moment, a tymczasem jeszcze raz przypominam, że ruszyło głosowanie, słuchajcie, na najpiękniejsze plaże w Polsce. Ranking polskich plaż, a wśród nominowanych plaże naszemu sercu, myślę, bardzo, ale to bardzo bliskie, więc wskakujcie na stronę promocje.travelist.pl/ranking polskich plaży i tutaj można zagłosować na tą plażę, która waszym zdaniem najbardziej zasługuje na tytuł na przykład najlepszej plaży dla rodzin, najlepszej i najpiękniejszej insta plaży. Można również głosować na najbardziej klimatyczną, dziką plażę, więc bardzo proszę wskakiwać i wybierać, no bo wiadomo, że nasza okolica to górą zawsze, więc jeszcze dodajmy swoje 3 grosze i potwierdźmy tą ogólną opinię w głosowaniu, które trwa tylko do 7 czerwca.

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Pogodowo w Szczecinie całkiem przyjemnie. Delikatny taki letni, wiosenny wiatr i sporo słońca. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne to taki must have w naszym mieście. No i przypominamy, że jeśli chcecie skorzystać z pogody, to możecie wybrać się na przykład na Arkonkę czy nad Jezioro Głębokie. Korzystajcie, bo jutro ochłodzenie 20 stopni, będzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Czwartek to 22 stopnie i tutaj też może popadać.
1: RMF Max.
4: RMF Max Szczecin.

Gramy hity na maksa, a to Shakira w Byle do obiadu, Addicted to You za nami. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Powoli kończymy, ale jeszcze przypominam, że przed nami długi czerwcowy weekend, więc jeżeli szukacie pomysłu na to, jak ten czas spędzić, to bądźcie z RMF Max również dzisiaj wieczorem. W Tour de Club będę miała dla Was kilka naprawdę fajnych propozycji, zarówno na wydarzenia, które będą trwały cały weekend, jak i takie pojedyncze fajne imprezy kinowe, filmowe wydarzenia również. To wszystko czekać na Was będzie już dzisiaj wieczorem. Czy o imprezach będzie? No oczywiście, że też i będzie, i też będzie wiadomo, gdzie iść, żeby móc sobie na starcie tego weekendu potańczyć. Krótko mówiąc, słyszymy się wieczorem z pomysłami na długi weekend. Słyszymy się również jutro po godzinie 9. Karola Kowalska, dobrego popołudnia.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Minęła 13, Monika Kołutowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Rady Ministrów ma zostać przyjęty projekt zakazujący od września używania smartfonów w szkołach podstawowych. Jak te zmiany komentują rodzice?
5: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
6: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
4: Z rodzicami rozmawiała Anna Pałamar. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
2: To jest RMF Max Szczecin.
4: W Szczecinie 19-letni mężczyzna zniszczył 7 przystanków komunikacji miejskiej. Sprawca wybił szyby, uszkodził wiaty i zniszczył rozkłady jazdy na Alei Piastów. Policja zatrzymała wandala, który odpowie za szkody. Komenda miejska potwierdziła zatrzymanie i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Przypadek zwraca uwagę na problem wandalizmu w przestrzeni publicznej miasta. Przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie została wstrzymana przez gryzonie, a nie awarię rur. W zeszłym tygodniu na drodze pojawiło się zapadlisko, co spowodowało zamknięcie dla ruchu samochodowego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnił, że szczury stworzyły sieć tuneli i uszkodziły uszczelki rur. Poszukiwani są partnerzy do realizacji zamówień na sprzęt wojskowy. Zapotrzebowanie jest duże, bo czas na wydanie środków z funduszu SAFE jest ograniczony i mija w 2030 roku.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła powiedzieć, czego oczekuje, jakiego wsparcia. Firmy z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego, mogą powiedzieć, co oferują, jakie mają możliwości i jak mogłyby służyć rozwojowi tego programu. Zależy nam na tym, aby firmy z naszego regionu, innowacyjne, gotowe do pozyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa, czyli poświadczenia bezpieczeństwa, które mają swoje zdolności, swój potencjał, mogły być partnerami w realizacji tego projektu. Zainteresowanie, jak widać, jest bardzo duże.
4: To był podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek. A Teatr Współczesny będzie miał nowego dyrektora. Urząd Miasta opublikował właśnie ogłoszenia o konkursie na obsadzenie tego stanowiska.
8: Nowy dyrektor Teatru Współczesnego ma zajmować się bardziej zarządzaniem instytucją niż kierowaniem nią wyłącznie pod kątem artystycznym. Dlatego kandydaci muszą spełnić cały szereg warunków. Wśród nich są m.in. wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy w instytucjach kultury czy znajomość przepisów dotyczących m.in. finansów publicznych. Mile widziane są też ukończone studia podyplomowe, kursy czy szkolenia z ekonomii, marketingu oraz zarządzania.
4: Ustalił Dawid Siwek. Pogodowo całkiem przyjemnie, sporo słońca dzisiaj, okulary przeciwsłoneczne to taki must have, więc pamiętajcie o tym, jeśli gdzieś się wybieracie, że warto do torebki czy do plecaka, albo od razu sobie założyć okulary przeciwsłoneczne. To nam się zdecydowanie przyda, dzisiaj mamy sporo słońca od samego rana w mieście. Jeśli chodzi o ubiór, no to krótkie rękawki, zdecydowanie dzisiaj padać nie powinno, totalnie słoneczna, wiosenna, letnia aura. Jutro dopiero popada i ma być chłodniej.
9: 13 minęła na zegarach, meldujemy się w komplecie.
2: Hity na maksa.
9: Ale za to luźno pod szyją, bo dzisiaj dzień bez krawata. Anka i Fiałas, witajcie.
10: No bo jak krawat? Krótkie spodenki, krótki rękawek. No i krótko w pracy będziecie, jeśli będziecie z RMF Max.
9: Świeżutki numer od Dub Dogs za moment, a na start Andy Dust.

0: To pytanie chyba najczęściej ostatnio słyszy Maja Chwalińska. How does it feel? Dub Dogs za nami w RMF Max. No i czuję się świetnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Piękny sukces, idzie Maja jak burza, ale sama zdradziła, że jej tenis jest nieco inny niż rywalek.
0: Tak, to w ogóle było super. Ona wczoraj powiedziała, od razu widać na pierwszy rzut oka, że mój tenis nie jest siłowy, tylko muszę używać do niego trochę więcej głowy. Trzeba pomyśleć. No brawo dla tej dziewczyny, ja ją uwielbiam. Niech to będzie naprawdę nasza maksyma na dzisiaj.
1: Tak, używajmy głowy, zaraz będzie można nią bujać, bo Lady Gaga wpada do RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
1: 14 470 zł. To za mało.
0: Ale 14 488 zł. To

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Ray w RMF Max. Szuka męża. Pewnie świętował w weekend. No bo było co? Kraków jest stawiany za światowy wzór miasta, które potrafi świętować. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało awans Wisły Kraków i nikt nie został zatrzymany.
1: Proszę.
0: A w Paryżu demolka po wygranej w Lidze Mistrzów PSG.
1: No widzicie, nie tylko dla Francuzów byliśmy kiedyś wzorem, jak jeść widelcem. Teraz będziemy też wzorem, jak świętować, bo to trzeba umieć, panie.
0: I trzeba mieć jeszcze co? A my mamy dzisiaj dla was konkretny powód do świętowania. Na naszym koncie jest ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy zgadnąć dokładną kwotę, a te pieniądze dziś mogą być twoje.
1: Elegancko, za chwileczkę już warto chwycić za telefon i nonszalancko wysłać jednego SMS-a na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Niczego nie oczekując, może się okazać, że to dzisiaj wy wygrywacie te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych.
0: Przewrotnie, elegancja Francja może czekać was po południu. 7327, hasło Max, ślijcie teraz.
1: Chociaż jeżeli ktoś lubi świętować tylko w wersji party hard, to ta kwota też na to pozwala. 7327 SMS o treści Max.
0: A to Nicki Minaj w RMF Max.

0: Można przy nich odpłynąć. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed nami długi weekend, no i wielu już snuje plany, ale zbierają się chmury nad Polską. Okazuje się, że okresowo może padać w Boże Ciało.
1: W pewnym sensie to dobrze, że popada, ale z drugiej strony trzeba będzie łapać takie okno pogodowe.
0: Okno grillowe to się nazywa.
1: Przepraszam.
0: Długi weekend to jest okno grillowe.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
13: Wyj głośniej.
14: Mi fan.
13: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie, sporo słońca dzisiaj, okulary przeciwsłoneczne to taki must have, więc pamiętajcie o tym, jeśli gdzieś się wybieracie, że warto do torebki czy do plecaka, albo od razu sobie założyć okulary przeciwsłoneczne. To nam się zdecydowanie przyda, dzisiaj mamy sporo słońca od samego rana w mieście. Jeśli chodzi o ubiór, no to krótkie rękawki zdecydowanie dzisiaj padać nie powinno, totalnie słoneczna, wiosenna, letnia aura. Jutro dopiero popada i ma być chłodniej.
11: RMF Max.
13: RMF Max Szczecin.

0: Benny Hertz w RMF Max. No to jest historia, która może zaboleć. Kobieta wracała z Niemiec z wakacji, miała ze sobą 55 dużych walizek rzeczy osobistych. Zatrzymana na granicy niemiecko-szwajcarskiej, można wwieźć bez cła.
1: Problem z małą kabinówką. Ale 55 walizek, wyobraźcie sobie, miała to w busie na pace. No. Celnicy chcieli to przejrzeć, bo myśleli, że coś może nielegalnego wiezie, a okazało się, że serio, to były tylko rzeczy osobiste. Jechał z nią mąż i ja żałuję, że nie ma zdjęcia miny męża.
0: Przeglądałam, tylko zdjęcia samych walizek w tym newsie są,
2: To jest nowość RMF Max.
0: A ta świeżynka od Roxy Węgiel pasuje do tego tematu idealnie. Chciałam ciebie więcej.
1: Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit.
13: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.
15: 14 na zegarach, to jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin i najważniejsze informacje. Monika Kołtowska. Flash o 14. Zaczynamy od ostrzeżenia synoptyków. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru oraz lokalnie grad. Ponadto w regionie podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I jeszcze info dla kierowców. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Litr ma kosztować 6,40 zł. Oba rodzaje benzyny bez zmian, nie więcej niż 5,95 zł.
4: To jest RMF Max Szczecin.
15: Ważna informacja dla kierowców. Ulica Emilii Plater w Szczecinie zostanie częściowo otwarta dla ruchu. Dziś po południu zamknięcie ulicy nastąpiło 29 maja z powodu zapadliska wywołanego przez szczury, które wygryzły uszczelki rur i osłabiły grunt pod jezdnią. Ruch będzie przywrócony jednokierunkowo w stronę ulicy Firnika na odcinku między ulicą Miedzianą a ulicą Firnika. ZWiK kontynuuje prace diagnostyczne, sprawdzając sąsiednie sekcje kanalizacji pod kątem podobnych uszkodzeń. A sieć bibliotek miejskich w Szczecinie czeka reorganizacja. Jak zapewnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pracownicy zamykanych filii nie stracą pracy, a zyskają na tym użytkownicy najpopularniejszych bibliotek w mieście.
16: Ta reorganizacja, którą ja zaproponowałem, to nie jest tylko likwidacja, jak tutaj najczęściej jest to powtarzane, czy łączenie, ale to też jest propozycja pozyskania nowych, dużo większych lokali, do których moglibyśmy tę działalność przenieść, bo podam przykład Warszawa. Dzisiaj ma tam bibliotekę bardzo mały powierzchni, czy obszar Gumieniec od strony Ronda Uniwersyteckiego.
15: To był dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Marcinowski. W Szczecinie trwa przesiewowy program wczesnego wykrywania raka płuc skierowany do osób po 55 roku życia, które długo paliły papierosy. W ciągu 3 miesięcy przebadano 400 osób i postawiono 4 wstępne diagnozy. Zgłosiło się ponad 700 pacjentów, a badania obejmują także tych, którzy rzucili palenie, ponieważ ryzyko ryzyko choroby utrzymuje się przez lata. Program realizuje Szpital Wojewódzki i ma na celu wczesną diagnostykę oraz edukację zdrowotną mieszkańców regionu. W Szczecinie 18 czerwca odbędzie się trzecia edycja konferencji Energia Miasta Szczecin poświęconej samowystarczalności energetycznej miast i gmin. Spotkanie zgromadzi samorządowców, ekspertów i specjalistów od energetyki oraz planowania urbanistycznego. A za chwilę prognoza pogody dla Szczecina. Zostańcie z nami. Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. No i tutaj mam dobre wiadomości. Dzisiaj sporo słońca, piękna wiosenno-letnia aura, więc pamiętajcie o tym, żeby koniecznie krótkie rękawki nosić, pić dużo wody, no i oczywiście mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Jutro ma być chłodniej, więc dzisiaj korzystajcie z pogody. Wybierzcie się do Parku Kasprowicza na Jasne Błonia, czy chociażby na Arkonkę, która już jest otwarta. Jeśli chodzi o jutro, tutaj ochłodzenie i 20 stopni.
0: Ceny benzyny ostatnio troszeczkę lepsze, no to jedziemy do przodu z tym wtorkiem po godzinie 14. Gips na start.
3: Autostradą do Fajrantu. Anka, Fioła, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
2: You make me feel alive again.

0: zawodowcy, jeśli chodzi o produkcję hitów. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Czekamy na długi weekend, a Polacy mają już nową nazwę.
1: To jest długiego weekendu.
0: Czerwcówka. Majówka, po niej czerwcówka. Słuchaj, takie miesięcznice to ja szanuję.
1: To teraz, żeby świętować dobrze taką miesięcznicę, to mamy dla was kasę w RMF Max do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. A teraz weźcie wdech i przywitajcie ją. Rundę bonusową, w której pomnożymy każde wasze zgłoszenie. 323 razy.
0: Łapcie byka za rogi i dosypcie do kasy na czerwcówkę. 7327 na ten numer. Jeden SMS wysyłacie teraz. Hasło Max za 3,69. A my mnożymy każde zgłoszenie 323 razy. RMF Max.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Tu się łapie flow.
20: Made my day.
19: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: No i po sezonie. Dawid Podsiadło w RMF Max, ale piłkarscy kibice nie narzekają. Zaraz startują Mistrzostwa Świata. Superkomputer obliczył, która z reprezentacji ma największe szanse na zwycięstwo. O tym jeszcze w RMF Max przed 15, bo póki co superkomputer nie jest potrzebny, bo to teraz jest najlepszy moment i wszyscy to wiedzą, by zagrać o ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Tylko do 14.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie 323 razy. To są wielkie szanse na to, żeby dzisiaj wyjść od nas z pieniędzmi i to może być ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Wyobraźcie sobie, że zostało już tylko 16 możliwości.
1: Tylko.
0: Tak blisko jesteśmy zwycięstwa i to ty możesz te pieniądze dziś zgarnąć. Teraz łap za telefon hasło MAX, wysyłacie na 7327. A to Sombr.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Rozkręć swój dobry vibe.
16: Klasa.
15: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
17: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. No i tutaj mam dobre wiadomości. Dzisiaj sporo słońca, piękna wiosenno-letnia aura, więc pamiętajcie o tym, żeby koniecznie krótkie rękawki nosić, pić dużo wody, no i oczywiście mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Jutro ma być chłodniej, więc dzisiaj korzystajcie z pogody. Wybierzcie się do Parku Kasprowicza na Jasne Błonia, czy chociażby na Arkonkę, która już jest otwarta. Jeśli chodzi o jutro, tutaj ochłodzenie i 20 stopni.
0: RMF Max.
15: RMF Max Szczecin.

0: Just Gray robi klimacik we wtorkowe popołudnie. No a wy już czujecie klimat mundialu? Ten startuje za nieco ponad tydzień.
1: Uhuhu, poczekaj, gdzie moja wuwuzela?
0: Superkomputer wskazał faworyta. Według komputera Hiszpanie mają największe szanse na mistrzostwo, 16%, aha, potem Francuzi 13% i Anglicy 11%.
1: No powiem tobie, jak tak słucham, to im więcej krajów podbiłeś dawno temu, w sensie im więcej kolonii miałeś, tym większe szanse na mundialu, w takim razie na to wygląda.
0: Widzisz, Polacy mieli kiedyś w sumie tylko wpływy na Madagaskarze, więc chyba trochę mało jak na mundial.
1: Może teraz mielibyśmy Rodos na gorącej wyspie, proszę bardzo.
0: No i króla Juliana na tronie.
1: Modelki królowe tego lata. Lubię cię jak lato.

0: lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
10: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.
16: Wiesz co dobre?
17: Tak się gra!
16: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
18: Minęła 15, czas na flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
19: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
18: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: To jest RMF Max Szczecin.
18: W Szczecinie przy moście Gryfitów na Regalicy oraz w jeziorze Dąbie zauważono pierwsze martwe ryby i skorupiaki. Zjawisko dotyczy lokalnych zastoisk wody w Odrze Zachodniej i nie ma masowego charakteru, tak informują Wody Polskie. Poszukiwania trwały wiele godzin, ale bezskutecznie. Chodzi o łosie na cmentarzu centralnym w Szczecinie.
21: Te działania zostały zawieszone przez łowczych. Z informacji, które nam przekazano, wynika, że jedno ze zwierząt już w piątek piątek samo opuściło teren cmentarza, natomiast drugie, ostatni raz tak naprawdę widziane było również w piątek po południu i od tego czasu, pomimo tego, że łowczy byli na cmentarzu i wieczorem, i w nocy, to tak naprawdę żaden trop nie został znaleziony.
8: Łoś zapadł się pod ziemię na cmentarzu.
21: Prawdopodobnie również sam opuścił teren cmentarza.
18: Mówiła naszemu reporterowi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Teraz już wszystkie bramy na cmentarz centralny są ponownie otwarte i nie ma ograniczeń we wjeździe na jego teren dla pojazdów. Takiego sprzętu nie ma nikt inny w Europie. Politechnika Morska w Szczecinie uruchomiła nowoczesne akademickie centrum symulatorów.
17: Łączny koszt inwestycji 10 milionów około, to jest ta inwestycja budowlana.
22: Tak, zainwestowaliśmy potężne pieniądze w rozwój Politechniki Morskiej w Szczecinie.
18: Dodali rektor Politechniki Morskiej, profesor Wojciech Ślączka i minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To wielopoziomowy cyfrowy statek umieszczony w nowym budynku. Studenci ćwiczą tam na symulatorach nawigacyjnych i mechanicznych, które odwzorowują prawdziwe warunki na morzu. A Międzynarodowe Forum Turystyczno-Eventowe zawita do Szczecina.
23: Przyjadą do nas goście z całego świata. Będziemy mieć gości z Europy, będziemy mieć też gości z Azji, przedstawicieli Ameryki Południowej. Na ten moment mamy blisko 100 osób, które potwierdziły już swoją obecność i które będą w Szczecinie przez te 3 dni obradować, będą też poznawać nasze miasto. Zależy nam przede wszystkim na to, aby do podejścia do turystyki zrównoważonej włączyć nie tylko branżę turystyczną i hotelową, ale także uczelnie,
18: mówiła Celina Wołosz.
24: Zaczynamy od koszykówki. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata 3x3 kobiet i mężczyzn. Panowie zaczynają pierwsze starcie o 19.45. Zmierzą się z reprezentacją Mongolii, a o 21.30 z Łotwą.
25: Ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal. I myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie.
24: Podkreślał Przemysław Zamoyski z naszej kadry. Dziś także półfinały baraży o awans do Betclic pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 2-1, a za niecałą godzinę Olimpia Grudziądz podejmie Sandecję Nowy Sącz. Na koniec tenis. Sprawdzamy, jak poszły ćwierćfinały na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Mira Andrijewa wygrała z Soraną Kirsteą 2-0, a Marta Kostiuk pokonała Elinę Svitolinę 2-1.
18: Co powiecie na to, żeby wybrać się gdzieś na jakąś fajną wycieczkę rowerową albo wybrać się na jakieś bieganie? Korzystajcie dzisiaj z pogody. 25 stopni w Szczecinie, sporo słońca i raczej bez opadów. Jutro z kolei ma popadać, tutaj ma być 20 stopni maksymalnie, nadchodzi małe ochłodzenie. A długi weekend w Szczecinie, no to okazuje się, że pogoda będzie w kratkę. Raz 19 stopni i deszcz, a raz 20, a raz 22 i odrobina słońca.
20: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Od świtu do świtu.
26: A tak a propos, dzień będzie miał dzisiaj 16 godzin i 28 minut. Ile czasu?
27: I co? Nadal brakuje, prawda?
26: No wiadomo.
27: Po 15:00, siema, tu Ania i Fiołas.
28: Max. Ja się

0: vibe tego numeru jest tak przyjemny, że mam wrażenie, że nawet na emeryturze będę potrafiła się do niego dobrze ruszać. Naprawdę.
1: Wow, Summer MF Max.
0: Zwłaszcza, słuchajcie, jakby przyjmować taką emeryturę, jak najbogatszy polski emeryt 54 tysiące złotych odbiera, ale przepracował, żeby była jasność, 67 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 86.
1: No, sami sobie odpowiedzcie, czy o taką kasę warto. Warto to na pewno być z RMF Max, bo my dużą kasę rozdawać będziemy za moment w finale zabawy Za dużo, za mało.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są.
4: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: I po reklamie.
12: Let's go!
13: Don't kill my vibe.
12: RMF Max.
14: Szczecin 98,4 FM.

0: harmonijnie w RMF Max jest cały czas i miejmy nadzieję, że teraz dobrze się komuś wkomponujemy z ponad 14 tysiącami złotych w to popołudnie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ważne, by ten, do kogo się, mam nadzieję, dodzwonimy, wstrzelił się idealnie w kwotę, którą mamy na koncie. Numer wykręcony. No i teraz są, kogo dzwoni? No, rozejrzyjcie się.
0: Odbierać proszę.
2: Halo, cześć, tu radio RMF Max. Ania i Fiołas, witamy w zabawie Za dużo, za mało.
0: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
0: Łukaszu, my dzwonimy do ciebie z pieniędzmi. A ty co teraz robisz?
3: Obecnie akurat z rodzicami spędzam czas.
0: O.
2: Czyli masz kibiców, to najważniejsze, najwierniejsze, tak, jak to się mówi.
0: Odrabia dzień dziecka, tak, i może się okazać, że to się nawet nieźle składa, bo wczoraj nikt nie odebrał naszego połączenia i dlatego to dzisiaj ty, Łukaszu, możesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
3: Oczywiście.
2: Łukasz, proste mamy dla ciebie zadanie. Zostało już tylko 16 możliwości. Musisz wytypować, ile dokładnie kasy mamy na koncie. Na pewno jest tam więcej niż 14 470 złotych.
0: Ale mniej niż 14 488.
3: Teraz muszę zgadnąć.
0: Ile dokładnie jest?
3: Dobra, to niech będzie 81 końcówka.
0: Dobra, 14 481. To jest twój typ.
3: Tak.
0: Dlaczego 81?
3: Jest to taka szczęśliwa liczba, która w pracy mi przynosi szczęście, więc...
0: 81?
2: 14 481 to jest jego szczęśliwa liczba.
0: To, słuchaj, mam nadzieję, że netto.
2: Dość nietypowo, ale sprawdźmy, jesteś gotów?
0: Uwaga, 14 481 to...
4: Za mało.
2: Za mało!
0: Więcej, więcej! Ale słuchaj, tak pięknie zaciśniłeś te widełki, że tylko można tobie dziękować i dlatego mamy dla ciebie świetną informację.
2: 500 dla ciebie na pocieszkę od RMF Max.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zabierz rodziców na kawkę i ciacho.
3: Akurat długi weekend to idealny moment.
0: No i proszę bardzo, będą się bawić. Łukaszu, gratulujemy tobie bardzo, bardzo serdecznie. Do wygranej tych ponad 14 tysięcy jest już tak blisko, że teraz, no nie powiem, że grzechem przed Bożym ciałem, ale naprawdę trzeba wejść do tej gry.
2: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, tam możecie zagrać o dużą kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: i jest coś otrzeźwiającego w tym utworze. Iben, Halo w RMF Max. A teraz zadziałam otrzeźwiająco na wszystkich kierowców, którzy pomyśleli, nie, no długi weekend, Boże ciało, trzeba mieć czysty samochód. Spokojnie, nic nie trzeba, a może nawet lepiej, nie powinno się.
1: Jest szansa, że samo się umyje, jak to mówią. Ale nie trzeba być pesymistą. Jak sypać nawóz, drodzy ogrodnicy, na trawkę, to teraz samo się rozpuści. Zaraz prognoza. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.
6: Tak działa Max.
7: W aucie.
6: Online.
7: U ciebie na chacie.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
8: Co powiecie na to, żeby wybrać się gdzieś na jakąś fajną wycieczkę rowerową albo wybrać się na jakieś bieganie? Korzystajcie dzisiaj z pogody. 25 stopni w Szczecinie, sporo słońca i raczej bez opadów. Jutro z kolei ma popadać, tutaj ma być 20 stopni maksymalnie, nadchodzi małe ochłodzenie. A długi weekend w Szczecinie, no to okazuje się, że pogoda będzie w kratkę. Raz 19 stopni i deszcz, raz 20, a raz 22 i odrobina słońca.
6: RMF Max Szczecin.

0: rozruszali nawet najbardziej zaspanych we wtorkowe popołudnie. Rose i Bruno Mars w RMF Max. Nie każdy bohater nosi pelerynę, słuchajcie. Gość zajmujący się robotyką 4 miesiące budował maszynę i stworzył ją. Maszyna laserem zabijająca komary. Sama lokalizuje bzyczenie komara i niewidzialnym laserem go unicestwia. Kiedyś muchozola, dzisiaj laserem. Zobacz,
1: wow.
0: Future is now.
1: Ale ważny punkt z instrukcji obsługi, słuchajcie, nie trzymać w sypialni.
0: Że co, że tam bzyczenie nie na tym polega? Czy jak?
1: Że dusisz komara.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nie tylko świeżynki, jeśli chodzi o wynalazki, ale także te muzyczne. To Topic i Becky G.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
19: Minęła 16. Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
20: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje, tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
21: Albo
2: następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
19: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin.
19: Na autostradzie A6 pod Szczecinem doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką między węzłami Dąbie i Rzęśnica. Dwie starsze osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Lewy pas w kierunku Kołbaskowa i Berlina jest już udrożniony, jednak ruch nadal jest spowolniony. Szczecin otrzymał 900 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny na remont placów zabaw 3 żłobków. Prace obejmą żłobek numer 1 czy numer 9. To druga edycja programu, w której miasto uczestniczy po ubiegłorocznym sukcesie. Dzięki dofinansowaniu place zabaw stają się bezpieczne i kolorowe. Przebudowa ma się zakończyć do grudnia tego roku. Dwa zastępy straży pożarnej interweniowały po pożarze, do jakiego doszło w szpitalu na Pomorzanach.
17: Do zdarzenia doszło chwilą po godzinie 5 rano. Pacjent przebywający w izolatce izby przyjęć kliniki nefrologii wzniecił ogień dzięki szybkiej reakcji personelu, w tym ratownika medycznego będącego jednocześnie strażakiem. Pożar został natychmiast ugaszony i sytuację szybko opanowano, jednak musieliśmy wezwać Państwową Straż Pożarną. W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
19: Informował rzecznik prasowy szpitala Mateusz Iżakowski. I na koniec krótko o ważnej inwestycji. Onkologia w szpitalu przy Unii Lubelskiej jest już w nowym budynku.
18: Myślimy również o pacjentach, którzy z daleka przyjeżdżają do nas na leczenie. Dlatego też w trosce o ich komfort stworzyliśmy właśnie hotel, żeby iść w nowoczesnym nurcie nowoczesnej onkologii, czyli udzielania świadczeń w trybach ambulatoryjnych, móc zapewnić godne i komfortowe warunki dla naszych pacjentów, dla realizacji tych świadczeń.
19: To był dr Rafał Becht. Zakończyła się inwestycja warta 73 miliony złotych. I na koniec przypominamy, że możecie korzystać już ze szczecińskiej majorki, czyli Arkonki, na termometrach dzisiaj do 25 stopni. Za moment więcej pogody w RMF Max. Co powiecie na to, żeby na przykład wyskoczyć sobie na jakąś wycieczkę rowerową albo pójść pochillować nad Jezioro Głębokie czy na Arkonkę? Korzystajcie z pogody, bo dzisiaj do 25 stopni i od samego rana mamy sporo słońca w mieście. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady deszczu mają pojawić się jutro i tutaj do 20 stopni. A jeśli chodzi o długi weekend nadchodzący, no to tutaj pogoda w kratkę. Raz 19 stopni, raz 20, raz 22.
21: Po 16 można dać sobie już na luz. To Kaigo na dzień dobry.
22: Za moment Eminem będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Anka i Fiołas. Siema.

0: Zamiast firmowej kawy pobudzamy bitami Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Jutro wieczorem mecz Polska-Nigeria. Wszystkich kibiców interesuje, gdzie, w jakim klubie ostatecznie wyląduje nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski, bo dostał propozycję z Turcji i ją rozważa. Fenerbahce Stambuł zaproponowało 2-letni kontrakt, 10 milionów euro rocznie zarobków. No i możliwość gry w Lidze Mistrzów, co na pewno ważne jest dla Roberta, ale kasa gorsza niż w Arabii Saudyjskiej.
0: Natomiast patrzę jeszcze, z czego innego słynie Turcja. Nie chodzi mi o kebab, bo to wiadomo, Ania zbija natychmiast. Nowe włosy, nowe zęby, zupełnie inne zabiegi. No starszy stamtąd na pewno nie wyjedzie, chociaż z wyglądu.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i Balar za nami. Mówiliśmy, że może Lewy zagra w Turcji, a tu proszę. Polacy Turcję przecież kochają, jednakże tego lata na niektórych plażach można dostać wielkie mandaty.
1: Czego unikać albo których plaż unikać? O tym za moment nigdzie nie odchodźcie.

0: Ada wam, motywacja do pracy to znak, że czas na wakacje. Metzner w RMF Max za nami. Polacy uwielbiają urlopy w Turcji, ale tego lata trzeba uważać na niektórych plażach, bo możecie dostać nawet 15 tysięcy dolarów mandatu, jeśli nocą wejdziecie na plażę, na której są znaczki, że trwa tam sezon lęgowy żółwi morskich.
1: No żółwiom nie wolno przeszkadzać, bo wiecie, one nie mogą się spieszyć, nie? Także ostrożnie, żeby nie trzeba było w żółwim tempie odrabiać takich właśnie mandatów. Tym bardziej, że my chcielibyśmy wam na wakacje na przykład albo na inne przyjemności podarować ponad 14 tysięcy złotych.
0: No może tak jak żółw, chcielibyście mieć chałupę zawsze ze sobą i zainwestować w jakiegoś kamperka małego i ta kasa na to wam się przyda. Ponad 14 tysięcy. Jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Jeden SMS wystarczy. Za 3,69 wejdź do gry. Hasło Max ślecie na 7327.
1: Taką wiadomością zaczynacie okres lęgowy waszych oszczędności. 7327 SMS o treści Maxa z nami. Ed Sheeran.

0: Rodrigo. No i milkną plotki, że ona i Lamine Yamal mają się ku sobie. Ale co tam plotki? Jeśli wy macie się ku PZ-owi, Paluchowi, Grubsonowi czy ekipie Problem, świetnie się składa.
1: Mamy dla was wlotki na festiwal Strefa 57 już na 6 czerwca. Zostańcie z RMF Max, bo w kanale nadawczym na pewno ktoś będzie miał szansę je złapać, a my powoli żegnamy się.
0: Anka, Fiołas, do usłyszenia. Wracamy jutro po 13.
1: Pa!
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Szczecin 98,4 FM.
14: Co powiecie na to, żeby na przykład wyskoczyć sobie na jakąś wycieczkę rowerową albo pójść pochillować nad Jezioro Głębokie czy na Arkonkę? Korzystajcie z pogody, bo dzisiaj do 25 stopni i od samego rana mamy sporo słońca w mieście. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady deszczu mają pojawić się jutro i tutaj do 20 stopni. A jeśli chodzi o długi weekend nadchodzący, no to tutaj pogoda w kratkę. Raz 19 stopni, raz 20, raz 22.
12: RMF Max Szczecin.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
4: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Szczecin 98,4 FM.
16: 17. Czas na najważniejsze newsy w skrócie we Fleszu. RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
17: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
16: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
16: Matka i córka zasiądą na ławie oskarżonych w sprawie wyprowadzania ogromnych pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej w tramwajach szczecińskich.
18: Agnieszka M. była księgową w tramwajach szczecińskich i obsługiwała pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak się okazało, razem z córką podrabiały wnioski o pożyczki, likwidację wkładu czy świadczenia pośmiertne. Pieniądze trafiały na konta córki i męża księgowej, po czym były wypłacane. Agnieszka i Klaudia M. usłyszały zarzuty niekorzystnego rozporządzania mieniem i prania brudnych pieniędzy, a starsza z nich jest też oskarżona o nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obie kobiety nie były wcześniej karane i przyznały się do winy. Córce grozi teraz 8, a matce 10 lat więzienia.
16: Ustalił Dawid Siwek. W Szczecinie już 16 czerwca odbędzie się duże forum turystyczno-eventowe. gotowe. Będzie to spotkanie ekspertów i praktyków sektora turystycznego.
15: Chcemy pokazać, że Szczecin jest takim miejscem, gdzie można te spotkania biznesowe organizować, że mamy przestrzeń. Turystyka zrównoważona to nic innego jak uczenie się na błędach innych, czyli nie chcemy powiedzieć, że Szczecin zamyka się całkowicie na turystów, ale chcemy być takim miejscem, które będzie przyjazne.
16: O wydarzeniu opowiadała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Śledzimy dla Was ważne miejskie sprawy. Zapowiadają się zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
19: Ta reorganizacja, którą ja zaproponowałem, to nie jest tylko likwidacja, jak tutaj najczęściej jest to powtarzane, czy łączenie, ale to też jest propozycja pozyskania nowych, dużo większych lokali.
16: Ostateczna decyzja będzie w rękach Rady Miasta. Jak zapewnia dyrektor MBP, pracownicy zamykanych filii nie stracą pracy, a zyskają na tym użytkownicy najpopularniejszych bibliotek w mieście, dodał dyrektor Krzysztof Marcinowski. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza do siebie w wakacje.
20: To będzie symulacja studiów, przy czym nie będziemy egzekwowali żadnej wiedzy.
16: Mówiła krótko Aneta Zierke z ZUT-u. To projekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach którego będą mogli poznać z bliska wszystkie wydziały ZUT-u.
21: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
16: Pogodowo całkiem przyjemnie, a pod wieczór będzie nieco chłodniej. Temperatura spadnie do 20 stopni, ale nadal będzie to piękny i pogodny wieczór. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, to tutaj o poranku będziemy mieli około 15 stopni, a docelowo temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 kresek. Dzisiaj korzystamy jeszcze z tego pięknego letniego wieczoru, bo jutro ochłodzenie i do 20 stopni i mają pojawić się przelotne opady deszczu. W długi weekend 19 kresek.
21: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
22: O to chodzi. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 17. To już tam szafka na nadawczym się zaczyna właśnie od takiego gromkiego AA.
23: AA, to jest piosenka przy okazji dla wszystkich tych, którzy będą dzisiaj u stomatologa. Szeroko otwieramy buzię, uśmiechamy się i słuchamy RMF Max i słuchamy kanału nadawczego.
22: Tak jest. Justyna Borycka.
23: I Filip Kliber, Tame Impala i Jenny już tam sobie zaczynają. To Dracula w RMF Max.

0: Nie wiem, ile lat do tego już bujam biodrami. Naprawdę, nie wiem, ile lat.
1: A naprawdę buja.
0: A naprawdę buja.
1: To jest trochę przerażające, ale to się dzieje, faktycznie. 10 minut po 5:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max.
0: Boję się, że wypadnie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: No to tak a propos rzeczy, które wypadają. Może coś tam wam się trzęsie teraz w schowku, w aucie. To sprawdźcie, co tam macie i dajcie nam znać na Messengerze RMF Max.
0: To jest wszystko po to, żebyśmy my potem z tego napisali piosenkę, więc jeżeli macie jakieś fajne przedmioty, które trzymacie w schowku, no to otwórzcie tam, zajrzyjcie i napiszcie potem na Messengerze RMF Max. Im trudniej będzie dla nas, no to tym lepiej dla was, tak naprawdę.
1: Tym lepiej dla was, tak jest. No my obiecujemy oczywiście wszystkie propozycje wziąć pod uwagę. Do pisania piosenki się zabieramy za chwilę, więc dajcie znać. Messenger RMF Max. Co macie w schowku samochodowym?
0: My mamy bledkę. W sensie ten...
1: Nie w schowku.
0: Dwa dni.

0: Daj więcej mi to, Alok i Khalid w RMF Max.
1: Jest 18 minut po godzinie 17. Wspaniałe humory, tak działa kanał nadawczy, tak działa RMF Max. Dobrze, że z nami jesteście przez cały dzień.
0: No i też jesteście na bieżąco od razu z ważnymi sprawami, bo słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Można pojechać na Hel linią 666.
1: Dziękujemy.
0: Znów legendarna linia, która jeździła wcześniej z Gdyni, teraz pojedzie z Krakowa takim po prostu zielonym busem. No i to Highway to Hell już się rozkręci na południu Polski. Internet oszalał i już bilety się wyprzedają.
1: Jednocześnie proponuję, żeby była też specjalna linia do Krakowa.
0: Powrotna.
1: Powrotna. To będzie linia 333.
2: Max.
1: Z przystankiem na Polu.
2: RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę, nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
2: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 32 minuty po godzinie 17 to Another i Talk to You. No i tak się bioderka ruszają, wypadają, kolana podobnie, a my znaleźliśmy właśnie dla was ciekawostkę.
1: Tak to jest, jak się ma więcej niż 30 lat. Ciekawostka dla wszystkich fanów polskiej piłki nożnej.
0: Ale nie tylko, bo w ogóle polskich miast.
1: Tak, bo jeżeli się okazuje, że mieszkacie w Wolbromiu, to mieszkacie w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: Tak.
1: W tym momencie, jak się wbije cyrkiel, właśnie w Wolbrom.
0: W Wolbrom, cyrkiel, no.
1: Tak jest, cyrkiel. Wbijamy właśnie w tym momencie cyrkiel w Wolbrom. Zaznaczałem sobie 80 km, to właśnie w takim promieniu w tym momencie jest prawie połowa drużyn z Ekstraklasy, no bo odkąd awansowała Wieczysta do Ekstraklasy właśnie, no to w tym momencie już jest nawet 7 drużyn, które będą mogły w 80 km od Wolbromia być.
0: Czyli w weekend, jak się w Wolbromie pytają, która godzina, to odpowiadają w pół do ustawki.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: To taka specjalna strefa czasowa jest.
1: Pół do ustawki, mordo, nie?

0: Najlepsze bęgery po tej stronie Drogi Mlecznej. To Galaxy na 38 minut po godzinie 17.
1: Boję się pytać, co jest po drugiej stronie tej Drogi Mlecznej.
0: Jak
1: ale
0: to co?
1: Po
0: Sławosz.
1: No oczywiście. Po pogodzie, kochani, która za chwilę będzie piosenka o was. Wiadomości na Messengerze RMF Max cały czas spływają. Dajecie znać, co macie w schowku w aucie, a my za chwilę robimy z tego numer.
2: Reklama. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo. Morwiny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Rozum i serce.
14: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
15: I po reklamie.

0: Szczecin, 98 i 4 FM.
1: Pogodowo całkiem przyjemnie, a pod wieczór będzie nieco chłodniej. Temperatura spadnie do 20 stopni, ale nadal będzie to piękny i pogodny wieczór. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, to tutaj o poranku będziemy mieli około 15 stopni, a docelowo temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20 kresek. Dzisiaj korzystamy jeszcze z tego pięknego letniego wieczoru, bo jutro ochłodzenie i do 20 stopni i mają pojawić się przelotne opady deszczu. W długi weekend 19 kresek.

0: Win, kochani, win, gips dla tych, którzy się pchają i dla tych, którzy się nie pchają w gips.
1: 8:40. Albo gdzieś w korkach. Musiałem. Ja rozumiem to. Tak, gramy w RMF Max i gramy też numer o was. Podsyłaliście nam na Messengerze, co trzymacie w samochodowym schowku.
0: Ludzie.
1: I powstała z tego piosenka.
0: Co wy tam macie?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Oświadczenie o zdarzeniu. Ketchup i git majonez.
1: Git majonez.
2: O co chodzi? Git
1: majonez. Mam nadzieję, że przy następnej kontroli policji na pewno nie będziemy mieli No nie będziemy mieli po prostu ciężko.
2: Tak jest.
1: Policzymy, panowie policjanci i panie.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: To ja się teraz do czegoś przyznam.
1: Bardzo proszę.
0: Bo
1: naprawdę... Uwaga, Borycka się przyznaje.
0: Mam tak, że wypełza ze mnie coś takiego bardziej wrażliwego, jak słucham tego Sombra. No nie nudzi mi się to w ogóle i co? I mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Back to Friends za nami w RMF Max. Co, wypełzanie cię tak
1: Boże,
0: rozbawiło,
1: właśnie,
0: tak?
1: Jak zaczęłaś mówić, że wypełza z ciebie... To... Ja czekałem na koniec, aż postawisz kropkę, żebym mógł wtedy wejść ja i powiedzieć, że mamy bilety. Co prawda nie na Sombra, ale mamy bilety na Strefę 57. Mamy też bilety na Festiwal Ekipy.
0: Festiwal
1: który...
0: Ekipy!
1: Ludzie, w przyszłym tygodniu w ogóle się będzie tyle działo w okolicach tak. Krakowa, na południu Polski. Muzycznego będzie bardzo dużo i my możemy was tam wysłać.
0: Tak, i będziecie sobie mogli nawet wybrać, słuchajcie, bo tak naprawdę to są dwa wydarzenia, które się odbędą jednocześnie, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę. Także słuchajcie, no szalejemy dzisiaj po prostu. Przedłużamy Dzień Dziecka, więc bądźcie z nami punktualnie o 18:00. Najnowszy flash, a potem lecimy z rozdawką biletów.
1: Będzie wata cukrowa.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
2: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Najważniejsze informacje w skrócie już teraz we flaszu RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Jak właśnie sprawdziliśmy, matka i córka zasiądą na ławie oskarżonych w sprawie wyprowadzenia ogromnych pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej w tramwajach szczecińskich.
4: Agnieszka M. była księgową w tramwajach szczecińskich i obsługiwała pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak się okazało, razem z córką podrabiały wnioski o pożyczki, likwidację wkładu czy świadczenia pośmiertne. Pieniądze trafiały na konta córki i męża księgowej, po czym były wypłacane. Agnieszka i Klaudia M. usłyszały zarzuty niekorzystnego rozporządzania mieniem i prania brudnych pieniędzy, a starsza z nich jest też oskarżona o nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obie kobiety nie były wcześniej karane i przyznały się do winy. Córce grozi teraz 8, a matce 10 lat więzienia.
3: Ustalił Dawid Siwek.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
3: Ruszyła budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Szczecinie.
5: Sama ta inwestycja, którą tutaj dzisiaj wrzemy, ona kosztuje tylko tam 200 milionów. Do tego jeszcze mamy tam wyposażenie i remont tamtych jednostek, więc całość finansowania to jest te 299 milionów z ogonkiem, czyli prawie 300 milionów z funduszu medycznego, czyli z budżetu państwa. Na to mamy zagwarantowane środki, tylko teraz realizować.
4: To kiedy nas pan zaprasza na otwarcie?
5: Umowę mamy do 31 grudnia 2027. Więc pewnie w styczniu, jak zakończą się prace odbiorowe 2028, to zaczniemy to zwiedzać.
3: To był dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej, doktor habilitowany Konrad Jarosz. Przeniesienie części klinik do nowej lokalizacji pozwoli na remont obecnych oddziałów dziecięcych, dzięki czemu mali pacjenci zyskają dużo lepsze warunki. Inwestycja zakończy się w grudniu 2027 roku, a jej koszt to blisko 300 milionów złotych, które pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Zachodniopomorskie firmy mogą wesprzeć Polską Grupę Zbrojeniową w realizacji projektów w ramach programu SAFE. To wniosek z Regionalnego Forum Przemysłu Zbrojeniowego, które odbyło się w Szczecinie.
6: Jesteśmy tu w Szczecinie, by rozmawiać nie sami z sobą, tylko właśnie z partnerami z przemysłu prywatnego, z przedsiębiorcami, o tym, co można razem zrobić. Mamy prawie 700 produktów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Żadnego z nich nie wytwarzamy sami.
3: Dodał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. I zmieniamy temat. Trwa nabór. Nowy dyrektor Teatru Współczesnego ma zajmować się bardziej zarządzaniem instytucją niż kierowaniem nią wyłącznie pod kątem artystycznym. Dlatego kandydaci muszą spełnić cały szereg warunków. Wśród nich jest m.in. wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy w instytucjach kultury czy znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych. Mile widziane są też ukończone studia podyplomowe, kursy czy szkolenia z ekonomii, marketingu lub zarządzania. Kandydaci poza CV muszą złożyć także opracowanie koncepcji programowej, a dokumenty w konkursie można składać do 20 lipca.

0: RMF Max już za moment.
1: Całkiem przyjemnie, trzeba przyznać, ten wieczór nadaje się do tego, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer. Na termometrach zobaczycie około 15 stopni wieczorem. Padać dzisiaj już nie powinno, ale za to opady deszczu prognozowane są dla Szczecina na jutro. Tutaj ma być sporo chmur na niebie, temperatura spadnie w ciągu dnia do 20 stopni. Biometr może być niekorzystny jutro, możecie być trochę senni, a z rana warto ubrać jakąś bluzę z kapturem, bo może być nieco chłodniej.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
2: 3 minuty po godzinie 18. Kto i jakie chce bilety? Piszcie.
3: Tak. Postanowiliśmy po prostu tak zdecydować, co rozdamy najpierw.
2: Ankieta.
3: Jest festiwal ekipy w sobotę i jest koncert w strefie 57. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
2: Napiszcie po prostu, na co chcecie najpierw, żebyśmy rozdawali bilety. Messenger jest dla was.

0: 8 minut po godzinie 18. Sprawdzamy Doncino Pampera, co tam w ankiecie. I wygrywa, kochani, Strefa 57.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak, zdecydowaliście na Messengerze RMF Max, no to lecimy w tę zabawę dalej, słuchajcie. Są faktycznie wejściówki do strefy 57 do zgarnięcia, tam koncert w najbliższą sobotę. No i zagra PZ, Kenke, Grupson, Paluch, Louis Villain i Problem. Pytanie jest proste dzisiaj.
0: Jaki masz problem? Chłopie, dziewczyno, jaki masz problem? Napisz na Messenger RMF Max, to może być absolutnie każdy problem, bo to ludzie mają różne problemy, że ich coś uwiera w bucie.
2: Na przykład, albo że nie wiesz, jaki sos do hot doga teraz wybrać na stacji.
0: Właśnie.
2: Ale może to być też poważny problem, na przykład jesteś po maturze i nie wiesz, na jakie iść studia. Daj znać, jaki masz problem na Messengerze RMF Max. Nagrodzimy cię już od razu podwójną wejściówką na strefę 57 najbliższą sobotę, ale będziemy też szukać rozwiązania tego problemu.
0: Ale
2: więc
0: to pójdzie.
2: Same plusy, zero minusów.
0: Więc teraz nam napisz najpierw, jaki masz problem.
1: RMF Max. Hity na Maxa.
0: Na Messenger.

0: 18 minut po godzinie 18. Roxy w bardzo rokowym wydaniu z White'em 2115 na ficie. Chciałam ciebie więcej, a wy chcieliście bilety na problem. No to co? No to mamy przecież bilety na problem. No
1: oczywiście,
0: co byśmy nie mieli?
1: Oczywiście, że mamy na problem i nie tylko, bo będzie tam też między innymi PZ i Kękę i Grupson, a to wszystko już w sobotę w strefie 57 pod Krakowem. Dużo problemów się pojawiło na naszej skrzynce Messenger RMF Max.
2: Ale jakie problemy w ogóle? Ludzie są
1: No przeróżne i bardzo dużo nam się spodobało, ale najbardziej nas zaintrygowała Patrycja, która napisała, że ma problem z ptakiem złodziejem klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. To jest tak abstrakcyjne, że wybraliśmy właśnie ten problem, który teraz trzeba rozwiązać, słuchajcie, żeby zgarnąć dwie wejściówki do strefy 57. Dajcie znać, jak ten problem Patrycja powinna rozwiązać, a Patrycja potem wybierze rozwiązanie.
0: I teraz wszyscy ci, którzy się zgłaszali opisując swój problem, również mogą wziąć udział w zabawie, też
1: Jasne.
0: Mogą się zgłaszać. Napiszcie tylko rozwiązanie tego problemu, no bo problem jest naprawdę poważny, tak?
1: Co byście zrobili?
0: Mordo.
1: Ptak, złodziej klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. Rozwiążmy ten problem razem.
0: Zróbmy to razem. RMF Max. Odpowiedzi jak zwykle na Messenger RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ta harmoszka uwielbiam, bo od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym ogniskiem, od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym latem. I tak na pewno będzie właśnie w to lato. Jest 18:31, czas na problemy. No, tak jest kanał nadawczy.
1: Festiwalowe lato już się rozpoczyna. Strefa 57 wjeżdża cała na biało i na grubo tam. Aha. Już w najbliższą sobotę, między innymi Paluch, PZ czy problem właśnie. No więc pytaliśmy was o to, jaki macie problem. Wybraliśmy dzisiaj problem Patrycji. Patrycja, jesteś z nami? Hejka.
0: Cześć, Patrycja.
1: Hejka. No to opowiedz, jaki ten problem masz?
2: Problem mam z ptakiem, którego jeszcze nie zdiagnozowałam. Co to za ptak? Podejrzewam sójkę.
0: Sójkę?
2: Natomiast, no nie wiem, nie jestem pewna, natomiast się tutaj szarogęsi.
0: Aha.
2: I jeden klapek mój skórzany, z naturalnej skóry, przepadł całkowicie.
0: Natomiast skórzany dwa, klapek!
2: Ale ja nie uwierzyłabym w to, gdyby mi się to nie przytrafiło. Natomiast dwa klapki z tarasu znalazłam za garażem zdziubane.
1: Ojej. To nie dobrze. Sójka po prostu robi szkody. Szkody i koszty.
2: No, robi szkody.
1: Ale słuchaj, słuchacze RMF Max...
0: Ta sójka to jest kawał, wiadomo.
1: Dokładnie. Słuchacze RMF Max postarali się poszukać też dla ciebie rozwiązania tego problemu, więc mamy kilka propozycji. Zrobiliśmy taką preselekcję jak na Eurowizji.
0: Aha.
1: I oto one. Posłuchaj.
0: Super. Najpierw propozycja od Patrycji.
3: Na problemy ze złodziejami klapek mam rozwiązanie. Kot lub dwa powinny załatwić sprawę.
1: O proszę. To twoja imienniczka. Co o tym myślisz?
0: Będzie okej?
2: Okay?
0: Nie przekonana?
2: Nie.
1: Okej, okay, lecimy
0: dobra,
1: dalej.
0: Posłuchamy Briana.
4: Że obok tych klapek po prostu postawiłbym tabliczkę ostrzegawczą z napisem: uwaga, obiekt monitorowany przez mewy.
0: Obiekt monitorowany przez mewy. To jest propozycja od Briana. I zanim coś powiesz, posłuchaj jeszcze propozycji od Adama.
5: Pani Patrycjo, mam sposób. Może kanapką z Nutellą uda się przekupić ptaka, żeby się nie dobierał więcej do klapek.
1: Patrycja, dobre, co myślisz?
0: Patrycja, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję. Patrycja, bo to musi być naprawdę bardzo poważna decyzja. Także...
2: Tak, okay.
1: Dlatego, że od twojej decyzji zależy, kto też oprócz ciebie pojawi się w strefie 57 z podwójną wyjściówką na sobotni koncert.
0: Patrycja, jaka jest twoja decyzja? Patrycja,
2: Nutella,
0: Brian czy Adam?
2: Nutella, Adam.
0: Adam, jedziesz na strefę 57!
1: I ty, Patrycja, też oczywiście jedziesz do strefy 57. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Tam naprawdę plejada gwiazd, raperskie, old school. O sójce zapomnisz.
0: Na 100%. Sójka to już jest w ogóle, to już jest przeszłość. O niej już nie myśl.
6: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: 18:34.
1: A jeszcze tylko przypomnimy, że jutro też będzie kolejna okazja na bilety do strefy 57, więc bądźcie z nami, to

0: To jest srogie łupanie w tym numerze i o to chodzi.
1: Lubię srogie łupanie, tak jest.
0: Czy w hitach na maksa oczywiście.
1: W hitach na maksa, no tak. A gdzie? No, gdzie?
0: Justin Bieber oczywiście i Nicki Minaj za nami w RMF Max, a nowości będą w szkołach od września.
1: Mają być.
0: Już wiemy na pewno, telefony w szkołach będą zakazane. To znaczy rząd przyjął ten rewolucyjny projekt. Nie będzie telefonów w szkołach, no.
1: Ja już słyszę ten głos oburzenia, wiesz? Max! Kulde, no! No tak nie można przecież, kulde, no!
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
16: Rozumij serce.
17: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
18: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Całkiem przyjemnie, trzeba przyznać, ten wieczór nadaje się do tego, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer. Na termometrach zobaczycie około 15 stopni wieczorem. Padać dzisiaj już nie powinno, ale za to opady deszczu prognozowane są dla Szczecina na jutro. Tutaj ma być sporo chmur na niebie, temperatura spadnie w ciągu dnia do 20 stopni. Biometr może być niekorzystny jutro. Jutro możecie być trochę senni, a z rana warto ubrać jakąś bluzę z kapturem, bo może być nieco chłodniej.

0: Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę ten numer, to mam trochę taki vibe, jakbym jechała Cadillaciem w Miami. Nie wiem o co chodzi. Auto Touch w RMF Max.
1: A możesz co najwyżej przejechać starą Skodą?
0: Oplem, przepraszam. Oplem, Asterka, wszystko z nią okej.
1: Jasne.
0: Do tych Stanów to się na chwilę przenosimy, niekoniecznie do Miami, tylko do Waszyngtonu, bo słuchajcie, naprawdę ja nie wierzyłam, że to się wydarzy i wszyscy się w sumie z tego pomysłu śmiali, ale się okazuje, że to jest jednak prawda. Oktagon przed Białym Domem.
1: Oktagon? A to nie chodzi ci o Pentagon?
0: Nie, oktagon, taki oktagon. Na galę MMA.
1: Okej.
0: Pojawia się, już się buduje przed Białym Domem na 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych na życzenie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie po prostu gala MMA świętująca niepodległość USA.
1: No ja się nie mogę
0: doczekać. Trochę się rymuje, USA, MMA.
1: To ja się nie mogę doczekać w takim razie, co będzie u nas 11 listopada i co pan prezydent wymyśli.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Coś pod lasem? Nie wiem, proponuję.

0: To jest właśnie jazda z RMF Maxem w samochodzie o 18:55.
1: Nie ma spokoju. Nie ma miękkiej gry w ogóle tutaj. Za 5 minut będzie 7 i będą bilety na festiwal ekipy. Strefa 57 już rozdana na dzisiaj. Jutro jeszcze wrócimy do tych biletów. No ale ekipa festiwal też się sama nie rozda. Trzeba to zrobić.
0: My to zrobimy, bo my co? My jesteśmy jakimiś miękiszonami?
1: No taką robotę mamy. No to jakby nie trzeba.
0: Więc koniecznie zostańcie i słuchajcie RMF Max po godzinie 19. Wszyscy, którzy chcą pojechać na festiwal ekipy, muszą zostać z RMF Max.
1: Ty tak poważnie? No dobra.
0: No a jak? Słuchaj RMF Max, byku, i wygrywaj bilety na festiwal ekipy, nie?
1: To jest autorytet.
0: Wariacie.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Szczecin 98 i 4 FM.
2: Zaczynamy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. Zachodniopomorskie firmy mogą wesprzeć polską grupę zbrojeniową w realizacji projektów w ramach programu SAFE.
3: Jesteśmy tu w Szczecinie, by rozmawiać nie sami z sobą, tylko właśnie z partnerami z przemysłu prywatnego, z przedsiębiorcami, o tym, co można razem zrobić. Mamy prawie 700 produktów w polskiej grupie zbrojeniowej. Żadnego z nich nie wytwarzamy sami. Do każdego są potrzebni kooperanci. Bez partnerstwa, bez współpracy z prywatnym biznesem nic nie zrobimy dla polskiego bezpieczeństwa. W związku z tym dzisiaj chcemy dyskutować, jakie tu są pomysły, jaka jest infrastruktura, możliwości, kompetencje.
2: To wniosek z Regionalnego Forum Przemysłu Zbrojeniowego, które odbyło się w Szczecinie, mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
0: To jest RMF Max Szczecin.
2: Mimo długich poszukiwań łosie z cmentarza centralnego nie zostały odłowione.
4: Te działania zostały zawieszone przez łowczych. Z informacji, które nam przekazano, wynika, że jedno ze zwierząt już w piątek samo opuściło teren cmentarza. Natomiast drugie, ostatni raz tak naprawdę widziane było również w piątek po południu i od tego czasu, pomimo tego, że łowczy byli na cmentarzu i wieczorem, i w nocy, to tak naprawdę żaden trop nie został znaleziony.
5: Łoś zapadł się pod ziemię na cmentarzu.
4: Prawdopodobnie również sam opuścił teren cmentarza.
2: Mówiła naszemu reporterowi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Teraz już wszystkie bramy na cmentarz centralny są ponownie otwarte. Przypominamy, że śmiało możecie już korzystać ze szczecińskiej Arkonki.
6: Przygotowania do otwarcia Arkonki trwały jakiś czas. Baseny zostały wyczyszczone, woda przebadana, a wszystkie urządzenia sprawdzone. Dlatego sezon kąpielowy w tym miejscu właśnie się rozpoczął, a na mieszkańców poza basenami czeka oczywiście stała baza atrakcji. Co do zmian, wzrósł limit wieku dzieci, które mogą wejść tam za darmo. Teraz obowiązuje on też 7-latków. Kolejne zmiany już w cenniku, bo bilety podrożały. Ulgowy z 13 na 14 zł, normalny z 26 na 28 zł. Więcej zapłacimy też za karnety, a Arkonka będzie czynna codziennie do końca wakacji.
2: Relacjonował Dawid Siwek. A na koniec przypominajka, że już od lipca bilety w Szczecinie będziemy kasować inaczej.
7: Obecnie w pojazdach komunikacji miejskiej bilety, które są kupowane w Szczecinie, są biletami skasowanymi. Od 1 lipca ta różnica jest taka, że trzeba będzie, wpisując własny ten numer taborowy pojazdu lub skanując kod QR, uruchomić czy skasować ten bilet. W aplikacji będzie można sobie go kupić, nie wiem, dzień wcześniej, albo dwa, albo trzy. I właśnie wchodząc do pojazdu już tak, trzeba będzie właśnie, żeby uruchomić czy skasować ten elektroniczny, powiedzmy, bilet w tej aplikacji, albo wpisać kod, albo zeskanować kod QR.
2: Dodał Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Co powiecie na to, żeby wybrać się jeszcze na jakiś fajny spacer? Korzystajcie z tej pięknej pogody wieczorem. Na termometrach zobaczycie około 15. Jutro o poranku 15, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. No i na jutro prognozowane są dla Szczecina opady deszczu, więc tutaj warto spakować sobie z rana parasolkę albo ubrać jakąś bluzę z kapturem, to może Wam się przydać. Długi weekend to temperatura i pogoda w kratkę od 19 do 22 stopni.
8: Trzy minuty po godzinie 19, kochani, czas, żeby rozdać bilety
9: na festiwal ekipy. Tak jest, to się dzieje w kanale nadawczym. Siwek i Borycka po tej stronie. Jaki
8: to?
9: Siwek? Klimat, przepraszam.
8: Czy ja ci wyglądam jak Michał Siwek?
9: Przepraszam.
8: Naprawdę? Mamo!
9: No bo tak rzadko mamy razem program. Się przyzwyczaiłam.
8: Ale bilety wstyd. Na festiwal mamy.
9: Ale wstyd.
8: Friz będzie i Siwek.
9: Filipku, lubię cię.

0: Gips, Kukon, Jonathan, Kliber, Siwek, Borycka. Kogo nie ma tutaj, nie?
1: Siwka nie ma, Siwka nie ma.
0: A, nie ma
1: jest,
0: go!
1: Nie, nie ma go. Jest Borycka i jest Kliber, a w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie będzie Hajhania, będzie Genzy, ekipa Mortal, Fritz, Przemek Pro, no i cała ekipa, ekipa festiwalu, na którą wy też sobie dzisiaj może pojedziecie w całej ekipie, bo 4 bilety do zgarnięcia są.
0: Więc jeżeli chcesz zgarnąć bilety dla swojej ekipy na festiwal ekipy, to napisz nam, jaką miałbyś ksywkę, jak byłbyś w ekipie.
1: Tak jest, a potem jeszcze sobie pogadamy na antenie, bo to nie będzie takie łatwe, że tam tylko napiszesz ksywkę i już.
0: Co ty?
1: To jeszcze trzeba powalczyć.
0: Messenger RMF Max, tam odpisujesz swoją ksywkę, jaką byś miał, gdybyś był w ekipie. Ja miałbym Mini Mike.
1: Ale taka już jest.
0: Ale chodzi o Mini Mike Siwek.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To już będzie rolling joke teraz. Messenger RMF Max. Czekamy na zgłoszenia.

0: Często pytacie, kiedy zagram Ray. To ja wam mówię, że gram ją o 19:19. Ray, Where's My Husband w kanale nadawczym i w RMF Max przenosimy się daleko. Daleko do państwa na A.
1: Daleko do Armenii, słuchajcie, bo tam trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa.
0: Gargantuicznie ogromny.
1: Bo świat potrzebuje więcej pomników wielkich Jezusa. Jest już w Brazylii, jest u nas w Świebodzinie, ale okazuje się, że ten nowy w Armenii to ma być dwa razy większy niż nasz Jezus świebodziński.
0: Wydaje mi się, że mogą z nami wygrać na pomniki Jezusa.
1: Na Jezusy, no.
0: Ale nie wygrają z nami na papierze.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Koniec wzdychania, moi drodzy.
1: Do roboty.
0: Czas na poważne sprawy. Mamy już na łączu Mateusza. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Mateusz, sprawa jest prosta. 4 wejściówki dla całej ekipy na festiwal ekipy są dla ciebie. Znaczy leżą tutaj u nas i czekają na ciebie.
0: Tutaj są. O, ja je mam, ja je trzymam.
1: Tam, gdzie stuka dokładnie są. I teraz sprawa jest taka, że trzeba je wygrać, zapamiętując. Bo ty na pewno jesteś mądry chłopak, ty dużo czytasz, dużo zapamiętujesz. To teraz będzie szansa, żeby się o tym przekonać.
0: Tym bardziej, że Mati ma fajną ksywę. Mateusz, jaka była twoja ksywa?
2: Buniek!
0: Buniek! Posłuchaj mnie,
1: gdybyś
0: Buniek.
1: Był w ekipie, byłbyś Buńkiem. Dlaczego?
2: A, bo też lubię jeść i robić różne super zupy, jak Bunia robiła to w Gumisia.
1: Powiem szczerze, brzmi to świetnie.
0: Ja go wyobrażam.
1: Może zobaczymy cię w line-upie festiwalu ekipy na przyszły rok. Kto wie?
0: Ja już widzę Matiego w tym fartuszku w takim razie. Posłuchaj, Mati, teraz zapamiętuj słowa i jak skończę odczytywać i powiem start, to ty będziesz musiał te słowa wymienić, dobra?
1: Przynajmniej...
0: Dobra. Ile? Przynajmniej 4 słowa musisz
1: 4?
0: Wymienić. Tak.
1: Dobra.
0: 4 bilety, 4 słowa.
1: Tak, 5 sekund dobra. Będziesz na to miał.
0: Także, Mati, uwaga. Plecak, ancuk, reprezentacja, książka, skrzynka, bejba, patus, marker, telefon, kociokwik. Mateusz, czas, start.
2: Plecak, książka, telefon, kociokwik.
0: Ale dobra, jest,
1: udało się.
0: Udało się.
1: Najbardziej mi się podobało to...

0: czasu.
1: Mieliśmy to zapisane jakby co, Mati też. Tak, tak samo. Mateusz, 4 bilety na festiwal ekipy, który już w najbliższą sobotę, gdzie będzie Hajhania, Genzi, Freeze i będzie
0: cała
1: Punio.
0: Cała ekipa. Punio i Punio też tam będzie.
2: Na pewno też będzie.
0: No. Super. Bawcie się dobrze.
1: Gotujcie coś tam.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: A jakby co? To kolejna wejściówka, w zasadzie wejściówka dla 4 osób na festiwal ekipy. Już jutro do zgarnięcia u nas.

0: Żadna pauza, tylko bauza. Magnetic na 38 minut po 19.
1: To są bardzo mocne postanowienia.
0: Ty, ale nie jest łatwo tak wymienić cztery słowa, nie?
1: No w ogóle nie jest. Dlatego będziemy do tej zabawy wracać, bo są emocje. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. Tutaj też emocji będzie dużo.
0: A bilety na festiwal ekipy też do wygrania jutro.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Rozum i serce.
14: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: 98,4 FM.
1: Co powiecie na to, żeby wybrać się jeszcze na jakiś fajny spacer? Korzystajcie z tej pięknej pogody wieczorem. Na termometrach zobaczycie około 15. Jutro o poranku 15, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni. No i na jutro prognozowane są dla Szczecina opady deszczu, więc tutaj warto spakować sobie z rana parasolkę albo ubrać jakąś bluzę z kapturem, to może Wam się przydać. Długi weekend to temperatura i pogoda w kratkę od 19 do 22 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Lato, lato coraz bliżej. My lubimy absolutnie wszystkich jak lato. Kochamy was jak lato.
1: To prostu... już nie bądź aż taki miły, no naprawdę. No, co, wszystkich lubisz? Mogę być,
0: no jasne, że tak.
1: Wszystkich lubisz?
0: Ja jestem zupą pomidorową i absolutnie każdy mnie lubi.
1: Dobra. Tak, Filip Kliber.
0: Nazywam się Michał Siwek. Dziękuję bardzo.
1: Filip Kliber, lubiany przez wszystkich.
0: I Natalia Kawałek. A nie, przepraszam, Justyna Borycka przecież jest ze mną. O matko Oskar, pomyliłem się. Ojej!
1: Kliber i Boryna. Jutro też tutaj będziemy po 17 w kanale nadawczym, a wy zostańcie, bo graba za chwilę z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands.
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Tu Karola Kowalska. Witajcie, zapraszam was na przegląd wydarzeń, które startują jeszcze przed długim weekendem i potrwają niektóre z nich nawet do końca czerwca. Na początek zaproszenie na szczecińskie święto klasyki filmowej. Startuje ono już dzisiaj i potrwa przez cały czerwiec. W tym miesiącu Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej przez cały miesiąc do zobaczenia creme de la creme światowego kina. Na początek dzisiaj Cinema Paradiso, jutro na dużym ekranie film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, w czwartek Francis Coppola i jego rozmowa, seanse od godziny 19. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Przed nami w ten piątek także między innymi okazja, by spotkać się z Sentino. Sentino on tour w hali Odra zagra w piątek o godzinie 20:30. Z kolei o godzinie 22:00 w najbliższy piątek w Tanzbarze City Hall impreza z cyklu Hodo City. Start o 22:00.
3: Reklama. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo,
12: ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Rozum i serce.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
3: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Okej, na starcie naszego spotkania dzisiaj tylko szybko aktualizacja cen truskawek. U mnie już poniżej 20 zł, naprawdę za takie dobre, soczyste. No to wiadomości rolnicze mamy za nami. Przemek Grybowski, witajcie we wtorek w RMF Max. Zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości już na wakacje. A zestawienie otwiera Metzner, jego Gotham.

ale to dobrze wleciało. Do tego tańczę w tym tygodniu. Nasza nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Matilo czeka na wasze głosy dla Without You, rmfmax.pl. No i dziękuję za wasze głosy także Topik i Becky G. Mamy afrohausową nowość. Dużo słońca na miejscu 9 we wtorek. Sorry, papi. RMF Max. 9. Numer 9.

No i jeszcze tylko jeden dzień i zaczynamy mini weekend. O dwóch dniach Bledka, ósemka na liście Hot Bands, a na przedłużony weekend, na krótki weekend i na wakacje mam dla was kolejną klubową premierę ostatnich dni w RMF Max. To Cascade i Leighton Giordani. Cascade lata temu był znany ze współpracy z Deadmausem. To jeden z najlepszych amerykańskich DJ-ów. Proponują nam w RMF Max Meet Again.

0: Stay Tight, co łączy Pink Panteres i Zara Larsson. Oczywiście ten numer, dzisiaj na miejscu siódmym listy Hot Bands. No i łączy to, że zaczynały w domu. Zara Larsson śpiewała u siebie w pokoju, a Pink Panteres oczywiście też u siebie w sypialni. Początkowo wrzucając covery do internetu. Tak to się wszystko rozpędzało. Zostańcie z RMF Max za chwilę. Na miejscu szóstym dzisiaj house'owe Talk To You od Holendrów z duetu Anada. Wróci też Robin Schulz w nowości Better Times.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Robin Schulz jest rekordzistą, jeśli chodzi o DJ-skie podróże, ale nie jest na miejscu pierwszym wśród DJ-ów, chociaż rzeczywiście mnóstwo lata. Robin Schulz, numer, przy którym też sobie polatamy. Jego nowość już na lato na maksa śpiewała Barbs, Better Times. Tak, te lepsze czasy przed nami, bo wakacje przed nami. Głosujcie na rmfmax.pl, a w wakacje oczywiście trasy koncertowe, no i męskie granie na żywo też. Tegoroczny hymn męskiego grania dzisiaj na miejscu piątym. Nareszcie...
1: Numer 5.

0: Fajnie śpiewa, prawda? Gracie Abrams w nowości Hit the Wall. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu. To przecież przyjaciółka, kiedyś wielka fanka Taylor Swift. No dziewczyny, teraz to są już przyjaciółkami. A właśnie jej przyjaciółka Taylor Swift potwierdziła, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy nową piosenkę Taylor z piątej części Toy Story. Jak tylko będzie, usłyszycie na pewno w RMF Max. Ja nie mogę się doczekać. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj bardzo dynamicznie, energetycznie i na maksa. John Summit, Chainsmokers rozpędzają się w numerze All the Time. RMF Max.
1: Max. 3. Numer 3.

Wszyscy przyjaciele, którzy założyli grupę na fejsie lata temu, pisząc, że Lady Gaga nigdy nie będzie sławna, no to się zdziwili. Lady Gaga i Ed Sheeran, nasza nowość w RMF Max, Runaway. Głosujecie, sprawdzacie hity codziennie, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek, John Summit i Chainsmokers, All The Time, dwójka. White i przyjaciele, California Love. A na miejscu pierwszym, gość, który już był na szczycie i wraca, cała Polska tańczy do jego hitu, to Andy Dust i Zokaria. One. One. One. One. One.

0: Dziękuję za wsparcie, Zakaria, to nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wróci za chwilę Justin Bieber. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, tu Karola Kowalska. Witajcie, zapraszam Was na przegląd wydarzeń, które startują jeszcze przed długim weekendem i potrwają niektóre z nich nawet do końca czerwca. Na początek zaproszenie na szczecińskie święto klasyki filmowej. Startuje ono już dzisiaj i potrwa przez cały czerwiec. W tym miesiącu Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej przez cały miesiąc do zobaczenia creme de la creme światowego kina. Na początek dzisiaj Cinema Paradiso, jutro na dużym ekranie film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, w czwartek Francis Coppola i jego rozmowa, seanse od godziny 19. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Przed nami w ten piątek także między innymi okazja, by spotkać się z Sentino. Sentino on tour w hali Odra, zagra w piątek o godzinie 20.30. Z kolei o godzinie 22.00 w najbliższy piątek w Tanzbarze City Hall, impreza z cyklu Hodo City. Start o 22.00.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Rozumij serce.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Balance.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

dla Armina van Burena i dla Alesso przed chwilą. Destiny to Sasza. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Czekamy na przedłużony weekend. No, kto będzie miał, to będzie miał. Gratulujemy, ale słuchajcie, nawet taki jeden dzień wolnego od życia to już może nam poprawić samopoczucie. Tak, tak, coraz bardziej stają się nawet takie wakacje jednodniowe popularne. No to co? No to w czwartek wakacje jednodniowe. I na te jednodniowe, czwartkowe wakacje taka nuta w RMF Max, Jonathan Lifka i PZ.

Czy to miłość, czy to miłość, czy to miłość, wyśpiewała Eva Simons dla Will.i.am'a z Black Eyed Peas. To już klasyk z listy Hobbensa. Will.i.am wróci z ekipą i to jeszcze w tym roku. Ma być nowa płyta, ma być trasa i mają być nowości od Black Eyed Peas. A skoro Will.i.am wraca, to będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość po wielu sukcesach ostatnich miesięcy. Wraca do nas gość z Norwegii. To Oscar Matt Kay wieczorowo w numerze Sweet Nothings.

0: Save My Love to Marshmello z Ellie Goulding. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę świeży beat od Gibbsa, jego win. Wróć też Britney Spears, która musiała się bronić przed psychofanem, który obserwował przez tygodnie jej posiadłość. Gościu oficjalnie dostał zaproszenie na posterunek i już nie może zbliżać się do Britney. Pamiętacie Womanizer? No, to numer, do którego do dzisiaj tańczy się na niektórych imprezach. To przed wami w RMF Max. Wróci też Harry Styles.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

The First Time, Damiano Dawid robi nam klimat wieczorowo. Teraz hicior na urodziny, dzisiaj już dorosła Justyna. Wszystkiego naj, przede wszystkim od Tomka i oczywiście od przyjaciół i od rodzinki. No to na te 18 urodziny życzymy ci wszyscy odwagi w podejmowaniu wyzwań, szczęścia na każdym kroku i wielu sukcesów. Wszystkiego najlepszego, Justyna. Już teraz nie musisz się o wszystko pytać, albo jeszcze trochę poudawaj, żeby nie było, żeby się nikt nie obraził. Justa, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. Śpiewa Olivia Rodrigo, jej Drop Dead.

Klasyka, ale w remiksie Faithless i Bibi Rexa, New Religion. No to skoro już wchodzimy na klasykę, to mam dla was filmowe wyzwanie. Podobno w większości scen w Ojcu Chrzestnym, gdy pojawiają się pomarańcze, to ktoś za chwilę zginie. Trzeba przetestować te teorie, czy rzeczywiście tak jest. Oglądamy i szukamy, gdzie są pomarańcze. A teraz słuchamy Aloka. Jego nowość też już tak powoli, wiecie, na wakacje, na lato Maxa. Alok i Khalid w numerze Dive Into Me.

0: Atomowie ciała. Był to hicior Ale Farben z Berlina wieczorowo w RMF Max. Bo podobno, jeżeli staramy się odzwierciedlać mimikę na przykład osoby, z którą rozmawiamy, to ta osoba będzie nas bardziej lubić. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale może trzeba to przetestować. Może dzisiaj wieczorem albo jutro. A jeszcze wieczorem w RMF Max za chwilę Tame Impala. Wróci też Roxy w nowości z White'em. To przed wami.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
3: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
2: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.

Ja cię nie mogę, ale rozpędzona taka bardziej rockowa Roxy i White. Chciałam ciebie więcej, to nasza nowość z listy Hobbs, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rbfmax.pl. Teraz Taylor Swift, która zapowiedziała, że jeszcze dzień, jeszcze dwa i usłyszymy oficjalnie jej singiel z piątej części Toy Story. To będzie hit na pewno. Ja nie mogę się doczekać, przyznaję się. Taylor Swift wieczorowo, The Fate of Ophelia.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

My Way to klasyk od Calvina Harrisa, który chyba też zazdrości w ogóle tej premiery Toy Story 5 i zazdrości także DJ-owi Fisherowi, który pojawi się tam wokalnie, a Calvin Harris, który udowodnił, że wokalnie też potrafi, czasami śpiewa w swoich numerach, nie dostał takiego zaproszenia. Może w szóstej części pojawi się Calvin Harris, a w siódmej, ósmej albo nie wiem, dziesiątej David Guetta jako taki, wiecie, taki DJ dziadek. No teraz DJ wujek, nasza nowość w RMF Max, Daydream Affiliate i jego

0: Loco Loco to Gordo, który rządzi przez ostatnie tygodnie. No, my rządzimy także z gwiazdami na naszych imprezach Lator Maxa, a w tym sezonie na naszej scenie Grupson, Oscar Cems, Zalia, Napoli, Mortalcio, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz. I oczywiście z Kolim, gdzie będziemy już wkrótce, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie za kilka minut Dua Lipa. I kolejna nowość, jaką ma dla nas też już na wakacje DJ Bob Sinclair. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Rozumij serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

Gearbox to taki producent, który łączy trochę old school, new school, stare z nowym. To słychać także w jego produkcji Graceland. Teraz nowość tego tygodnia w RMF Max to Bob Sinclair, który też akurat w nowym numerze łączy stare z nowym. Łączy nawet sample z lat 80. Własny klubowy klasyk, który też stworzył na bazie hip-hopowej produkcji. Bob Sinclair i Kajsa do tego tańczę w tym tygodniu. Zróbcie głośniej. I can't wait.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No i teraz nareszcie gram wam wieczorowo numer, który już słychać na festiwalach, już słychać na imprezach, także na Ibizie. To bracia z Brazylii, Dub Dogs. Oczywiście w tym numerze słychać pewien hicior sprzed wielu lat, pewien klasyk, ale dodali do tego tutaj, wiadomo, swoje chili, swoje uczucia i nowy beat. Dub Dogs w numerze How Does It Feel?

0: i teraz mam do was pytanie. Kto był w tym numerze lepszy, najlepszy? Gips, Kukon czy Jonathan? Ty masz nasza wieczorna nowość w RMF Max. Sprawdzajcie nowości z listy Hobbens rmfmax.pl. Za chwilę wróci Andy Dust, który dzisiaj zdobył sam szczyt. Na miejscu pierwszym jego Zokaria. Czy jest ktoś, kto może nie zna i nie słyszał? No to warto poznać.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

Pięknie wieczorowo po 23:00. Taki klimat zrobił nam Anima. Przemek Grybowski, fajnie, że jesteście z RMF Max i będzie pięknie już niedługo, no bo w czwartek wolne, tak? Boże ciało, niektórzy będą mieli dłuższy weekend, a w ogóle to już tylko za 23 dni wakacje. No dzisiejszego nie liczymy, to praktycznie to za 22 dni wakacje. Czujecie to? Somber przed wakacjami w RMF Max teraz. Back to Friends.

Pamiętacie jeszcze tę ekipę? To Vinay i Vamero w numerze Rise Up skakaliśmy. Teraz numer, do którego też będzie można sobie poskakać albo zabrać. Na rower, na podróże, do samochodu, na wakacje z RMF Max. To nasza nowość tego tygodnia, bo Martin Garrix ma nowego przyjaciela, to Ed Sheeran. Proponują nam Repeated i myślę, że to będzie hicior tego tygodnia. Myślę, że będzie przynajmniej pierwsza dziesiątka. Posłuchajcie teraz.

The Dream, Alex Warren budzi uczucia. No wiadomo, uczucia budzą się w piękny czerwiec, a wiecie, że według badań ludzie częściej zakochują się w osobach, które przypominają im kogoś znanego z dzieciństwa. Niekoniecznie Freda Flintstona, może Kygo, którego posłuchamy za chwilę, czeka jego Save My Love. Wróci też ekipa Maroon 5.

0: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

z nią. To Daliwa wieczorowo w RMF Max. Idź z nią na naszą imprezę. To może być taka muzyczna randka, bo już niedługo lato na maksa. Wjeżdżamy ze sceną do Malborka i tam na żywo Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra największe hity, które znacie, kojarzycie z RMF Max. Może nawet chcielibyście coś zamówić. Może usłyszycie swoje ulubione kawałki. Wszyscy jesteście zaproszeni. Jak było, sprawdzicie na naszym Instagramie, ale także wieczorowo na rmfmax.pl.

Wiecie, że wspólne słuchanie ulubionej muzyki może wzmacniać poczucie bliskości? No i kto się jarał, słuchając tego gościa, Wojdy, przed chwilą? Mój demon ma bal. Wojdy, kto chce go, może na liście Hobbens. Sprawdzajcie nowości rmfmax.pl. Zanim skończy się dzień, odkryjemy jeszcze kilka polskich gwiazd. Nie mam czasu. Lina przed wami.

0: Bez ciebie to Berry jeszcze we wtorek w RMF Max, ale już prawie środa, no bez ciebie nie będzie programu, nie będzie show. Przemek Grybowski, zapraszam was także jutro. Zaczynamy środę o godzinie 20, oficjalnie otwierając mini weekend, albo przedłużony weekend. Dla niektórych zaczynamy od dziesiątki listy Hop Bands. Będą nowości, będą premiery. Miłej nocy, cześć! RMF Max. Reklama. Rozumij serce.
1: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
4: Max. Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.